0: Minęła godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rosyjski dron i pytania o skuteczność alarmowania to na początek. Bez referendum w Warszawie w sprawie odwołania prezydenta. Uroczysta premiera już była. Jutro nowa ekranizacja lalki Bolesława Prusa wchodzi do kin. Miriam Lipińska. Rosyjski dron spadł wczoraj niedaleko polsko-ukraińskiej granicy w Dorohusku po stronie Ukrainy. Na Lubelszczyźnie przez około pół godziny obowiązywał w związku z tym alert o zagrożeniu atakiem z powietrza. I choć wojewoda zapewnia, że syreny zadziałały, mieszkańcy mówią nam, że nie do końca. Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski wieczorem po posiedzeniu sztabu kryzysowego o włączonych syrenach mówił tak.
4: Potwierdzam, że wszystkie urządzenia zostały włączone.
3: Ja osobiście syren nie słyszałam, choć mieszkam blisko centrum miasta i byłam w domu. Nie słyszała ich także pani Agnieszka, która była akurat w jednej z galerii handlowych.
5: Dominuje u mnie zdumienie. To jest tak zwane państwo z kartonu. No jeśli mówią wszędzie, że syreny były w Lublinie, ja nie wiem, gdzie one były.
3: Pani Iwona razem z synami ukryła się w łazience. U niej w dzielnicy syreny było słychać, choć nie dostała na czas SMS-a z alertem.
6: Ja oczekiwałam dalszych informacji, które nie nadchodziły. Trochę taki niepokój u nas w całej rodzinie.
3: Można mówić, że wszystko działa, można zaklinać rzeczywistość, ale chyba sporo jest jeszcze do zrobienia.
2: Teraz sport. Polska przegrała na wyjeździe ze Szwecją 1-3 w grupie czwartej dywizji B piłkarskiej Ligi Narodów. Tym razem w wyjściowym składzie biało-czerwonych w porównaniu z piątkowym meczem z Bośnią i Hercegowiną było sporo zmian. Polacy wyszli na murawę bez Roberta Lewandowskiego, za to z Wiktorem Nowakiem i Mateuszem Żukowskim. Jedyną bramkę dla biało-czerwonych zdobył Sebastian Szymański. Za 12 dni druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie. 11 października zmierzą się bezpartyjny Łukasz Gibała i popierana przez KO i PSL Monika Piątkowska. A w ślady Krakowa nie idzie stolica. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy i Rady Miasta. Stołeczna operacja referendalna zebrała pod wnioskiem w tej sprawie 111 tysięcy podpisów. Do wymaganego minimum zabrakło 21 tysięcy. Inicjator akcji Maciej Wilk ocenił.
7: Nie czuję się rozczarowany, czuję się dumny z tego, co się udało. Jedna organizacja samorządowa zadeklarowała na wstępie 10 tysięcy podpisów, przynieśli 600. Partia polityczna zadeklarowała 20 tysięcy podpisów, przynieśli 1600. No tego typu proporcje. Jeżeli mam być czegokolwiek rozczarowany, to właśnie z tej apatii, bierności w organizacji, które deklarowały pomoc, a które ostatecznie okazały się płonne.
2: Na informacje w sprawie referendum zareagował prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski w mediach społecznościowych podziękował za wsparcie, ale zapewnił też, że zrobi wszystko, by powody do dumy z rozwoju Warszawy mieli także ci, którzy podpisali się pod wnioskiem o referendum. W Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się wczoraj premiera nowej ekranizacji lalki Bolesława Prusa z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Zrobiliśmy wielkie, epickie kino, podkreśla producent Radosław Drabik.
8: Ja nie miałem nigdy w swojej głowie innego planu, niż dostarczyć najwyższej jakości mądrą rozrywkę, żeby Polacy znowu poczuli, jak wspaniale jest spędzić 2,5 godziny w kinie, jak wspaniale jest i zaśmiać się, i wzruszyć, i jak wspaniale zobaczyć to, co należy do nas wszystkich Polaków, ekranizację najważniejszej polskiej powieści. Myślę, że nikt nie będzie zawiedziony.
2: Film wyreżyserował Maciej Kawalski. Lalka do obejrzenia w kinach już jutro.
1: Radio 7. Te programy powtarzamy.
9: Gość Radia 7.
10: Audycja Gość Radia 7, Barbara Ploch. Dzień dobry Państwu, a moim i Państwa gościem jest dziś Andrzej Lasota, dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych, filia w Mławie, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Dzień dobry.
11: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
10: Mam nadzieję, że nic nie pomyliłam w tym długim tytule.
11: Nie, tak właśnie jest.
10: No dzisiaj będziemy rozmawiali o uczelni, o studentach, no i o kończącej się rekrutacji. A najbardziej interesuje nas oczywiście rekrutacja w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, filia w Mławie. I proszę powiedzieć, no bo rzeczywiście rekrutacja dobiega już końca. Czy wiadomo, czy wszystkie zaplanowane kierunki uda się uruchomić?
11: Tak, właśnie takiego pytania się spodziewałem. Oczywiście wszystkie zaplanowane kierunki uruchamiamy. Rekrutacja przebiega nadzwyczaj dobrze. Zrekrutowaliśmy ponad 70 osób już na tę chwilę na bezpieczeństwo wewnętrzne i ponad 50 osób zarówno na pierwszy, czyli na licencjacki pierwszy stopień studiów na logistyce i na studia magisterskie również przekroczyliśmy 50 osób. Także możemy się cieszyć z obecnej rekrutacji.
10: Pan jest taką uczelnią regionalną jednak. Czy studenci to są mieszkańcy tutaj ościennych powiatów, czy zdarzają się też studenci spoza, powiedzmy, nawet województwa mazowieckiego? Jak to wygląda?
11: Zdecydowanie tak, to są studenci lokalni, ale to też nie możemy wykluczyć studentów, którzy przychodzą do nas z innych powiatów i kiedy analizujemy wynik rekrutacji, zdecydowanie widzimy, że tak dominuje powiat mławski i ciechanowski, ale powiat przasnyski, działdowski, też pułtuski, też kilka osób spod Warszawy znalazło się na przykład na logistyce. Także zapraszamy każdego studenta, niezależnie od miejsca zamieszkania, dysponujemy akademikiem, więc nie ma problemu, żeby studiować w Mławie, jeśli jest poza Mławę.
10: A jeśli właśnie idzie o samych studentów, to oprócz akademika, no jest też jakiś system zachęt, który skłania młodych ludzi do tego, żeby właśnie studiowali na uczelni, no bo jednak uczelnie trochę rywalizują jednak o studentów.
11: Zdecydowanie rywalizują, też dostosowuje się i do rynku pracy, jesteśmy przede wszystkim uczelnią praktyczną, kształcącą umiejętności praktyczne i to jest nasz chyba największy atut. Czym możemy rywalizować, czym rywalizujemy? Dostosowujemy się też do potrzeb czasów, do potrzeb wymagań. Część wykładu przenosimy na system zdalny, także studenci nie muszą być bezpośrednio na uczelni. Oczywiście zajęcia praktyczne, warsztaty, ćwiczenia, laboratoria odbywają się już tutaj stacjonarnie. Jeżeli chodzi o system stypendialny, jest to jeden z najlepszych systemów stypendialnych w Polsce i tutaj nasz pan rektor, za co mu bardzo dziękujemy, nie szczędzi pieniążków dla studentów.
10: A stypendia są socjalne czy naukowe?
11: Jak i socjalne, i naukowe, i w przypadku zdarzeń losowych, także system stypendialny mamy bardzo szeroko rozbudowany. Jeżeli chodzi o tę konkurencję, no konkurencją oczywiście jakością, bo to jest bardzo istotne. Czy się opłaca, pani redaktor? W zeszłą sobotę mieliśmy dyplomatorium, wręczyliśmy oczywiście dyplomy naszym absolwentom już i tam powiedziałem, że są rzeczy, które warto, ale nie zawsze się opłaca. I są rzeczy, które się opłaca, ale nie zawsze warto. A studiowanie, i to nasi absolwenci potwierdzą, i warto, i się opłaca.
10: Czyli absolutorium rocznika 2025-26.
11: Tak, tak, to było właśnie dyplomatorium tego rocznika, wręczenie uczestnictwa dyplomu, bardzo wzruszająca, bardzo wspaniała uroczystość, będziemy to kontynuować. No mi krzęsiło się za wokół, nie tylko mi.
10: No tak, no bo to taka ważna klamra, prawda, w systemie nauczania. Wspomniał pan już właśnie o dopasowaniu oferty do potrzeb studentów, ale też oferta jest dopasowana do potrzeb pracodawców. Bo wiem, że uczelnia współpracuje, zresztą rozmawialiśmy już o tym na naszej antenie, że właśnie uczelnia współpracuje z lokalnym też biznesem, z lokalnym rynkiem pracy. Proszę powiedzieć, jak to wygląda.
11: Zdecydowanie tak. Postawię na początku tezę, że uczelnia, która wydaje tylko dyplomy, nie ma racji bytu dzisiaj. Uczelnia musi odpowiadać na realne potrzeby rynku pracy. W związku z tym co roku zwołujemy rady konsultacyjne, gdzie pracodawcy mają okazję przejrzeć nasze programy studiów, przejrzeć nasze karty przedmiotów no i wypowiedzieć się na temat naszego systemu studiowania, na temat tego, czego oni potrzebują, jakich kompetencji potrzebują, jakie przedmioty widzieliby w programie studiów. No i pokłosiem właśnie takiej rady konsultacyjnej jest pewna zmiana. Niestety wygaszamy już kierunek elektronika, nie prowadzimy naboru na ten kierunek, ale przygotowujemy i tu niespodzianka dla pani, dla państwa, nowy kierunek, a w zasadzie niebawem być może nawet dwa kierunki. Pierwszym z nich będzie e-administracja, ale bardzo proszę, by to nie kojarzyć z taką tradycyjną administracją, czyli taka administracja nowoczesna, ta, gdzie część tych kompetencji jest przeniesiona do świata cyfrowego, gdzie ona to e, ten przedrostek e ma tutaj kluczowe znaczenie. Tego jeszcze tutaj na okolice nie ma, więc myślę, że to będzie bardzo popularny kierunek.
10: Mhm. A drugi?
11: A drugi kierunek, no to chcemy rozwijać bezpieczeństwo wewnętrzne, a więc myślimy o studiach magisterskich na bezpieczeństwie wewnętrznym.
10: Ale jeszcze proszę powiedzieć, wracając do tych pracodawców, to okazuje się, że na tę chwilę pracodawcy jakich studentów, jakich pracowników potrzebują, jakich kompetencji najbardziej oczekują?
11: No właśnie kompetencji praktycznych, czyli poza kompetencjami społecznymi, to tych umiejętności praktycznych, pracy w systemach informatycznych, wspomagania logistyki, zarządzania kryzysowego. To jest to, co jest bardzo, bardzo istotne. Ale też takie kompetencje, takie troszeczkę, które można porównać trochę może nie do zabawy, ale do rekreacji, do sportu, czyli jeżeli chodzi o bezpieczeństwo wewnętrzne, no to mamy zajęcia z terenoznawstwa, z technik interwencji, z zarządzania sytuacjami kryzysowymi. To też jest bardzo potrzebne i co więcej, warsztaty strzeleckie, gdzie studenci mogą sobie przed

0: rozwija i cały czas ma rację bytu. Tak, oczywiście są pewne zmiany. Jak wspomniałem, wygaszamy elektronikę i to jest trend taki troszeczkę wykraczający poza nas i poza nasz region. Coraz mniej klas na poziomie szkoły średniej wygasza klasy elektroniczne czy profilu elektronicznym. W związku z tym my też nie mamy już kogo kształcić. Tak, są zmiany. Mieliśmy kiedyś historię, mieliśmy kiedyś dziennikarstwo. Tu ukłony w kierunku pani redaktor. Bardzo żałuję, że już go nie mamy. Może troszkę w innej formie.
1: No właśnie. Kadry są wykształcone, kadry są zawsze ważne,
0: oczywiście,
1: prawda? Z kolei też o tych studentów chciałabym zapytać, bo oni widzą korzyści, profity z tego, że studiują blisko domu. Czy to jest dla nich ważne? Bo to jednak nadal jest to chyba duże wyzwanie dla regionalnych uczelni, żeby zatrzymać młodych u siebie i nie puścić ich, mówiąc kolokwialnie oczywiście, tak, do Warszawy czy do Gdańska.
0: Pani redaktor, no mam wątpliwości, czy aż tak duże wyzwanie. Wystarczy wziąć kalkulator i policzyć, ile kosztuje mieszkanie, powiedzmy, w Warszawie, ile kosztują dojazdy, ile kosztuje wyżywienie, ile kosztuje ilość studia, jeżeli są w trybie niestacjonarnym, czyli zaocznym. U nas, jeżeli chodzi o konkurowanie, to właśnie też chciałbym też mówić jeszcze jednej rzeczy. Prowadzimy studia w trybie oczywiście stacjonarnym i stacjonarnym, ale nasi studenci wybierają taką pośrednią formę, która jest oczywiście studiami stacjonarnymi, ale też w trybie weekendowym. Czyli część tych zajęć warsztatowych przeniesiona jest na sobotę i na niedzielę, a studiują normalnie, czyli nieodpłatnie.
1: I jako studia dzienne.
0: Jako studia dzienne.
1: W związku z tym chyba mogą też podjąć pracę w międzyczasie.
0: Mogą podjąć pracę i często tak.
1: I podejmują?
0: I podejmują. Jest, tak? I co więcej, przychodzą osoby, które do nas które już pracują i też mają szansę to pogodzić. To są osoby, które mają dzieci, które mają żonę, męża, rodzinę, pracę. No i teraz też kończą studia. Właśnie kilku takim osobom niedawno wręczałem dyplom.
1: A jakie prace najczęściej się przewijały? W tych pracach dyplomowych, czy to licencjackich, czy magisterskich jest taki jakiś kierunek? Czy one są jednak zaskoczeniem dla wykładowców? Chociaż wykładowcy, wiadomo, mają lekki wkład w to, jak to wygląda.
0: No, nawet troszeczkę więcej niż lekki wkład. Nie.
1: Ale oni raczej kierunkują, prawda?
0: Tak. My oczywiście proponujemy jakieś tematy, jakieś zakresy prac.
1: Ale były jakieś takie, które pana szczególnie mocno zainteresowały, tak nawet może zdziwiły?
0: Ja sam miałem kilka prac związanych z realizacją usług kurierskich, na przykład na terenie miasta Ławy, Olsztyna, bo też takie osoby z Olsztyna u nas są. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo wewnętrzne, to ja tam akurat nie pracuję, więc byłem tylko w komisjach, ale te prace też były bardzo ciekawe i bardzo interesujące. Te związane z porządkiem publicznym, zarządzaniem kryzysowym. Także myślę, że przedział tych prac jest bardzo, bardzo szeroki.
1: Interesujący z tego, co słyszę. No to na koniec, czy jeśli ktoś dopiero teraz podejmuje decyzję o studiach, to czy ma jeszcze szansę dołączyć do studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych i na jakich kierunkach są jeszcze wolne miejsca i jak szybko dopełnić formalności?
0: Oczywiście, jak najbardziej. Proszę, żeby potencjalni kandydaci nie zwlekali, ponieważ rekrutacja już dobiega końca. Trzeba zarejestrować się w systemie informatycznym uczelni, następnie dostarczyć dokumenty, wnieść opłatę rekrutacyjną. No i zapraszamy na studia. Pierwsze spotkanie rekrutacyjne organizacyjne już niebawem u nas na wydziale. Kandydaci są poinformowani drogą mailową przez nasz system. No liczę, że będzie pełna aula.
1: Andrzej Lasota, dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych, filia w Mławie, Państwowej Akademii Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, był moim i Państwa gościem. Bardzo panu dziękuję za wizytę w studio.
0: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
1: Do usłyszenia, Barbara Bloch.
2: Te programy powtarzamy.

0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 29 dzień września. W 1939 roku, po dwóch tygodniach oblężenia, ostrzeliwania i bombardowania z powietrza przez wojska niemieckie, skapitulowała twierdza Modlin, dziś na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego. Decyzja o poddaniu tego ważnego punktu obrony pod Warszawą, położonego u zbiegu Narwi i Wisły, zapadła po poddaniu się dzień wcześniej stolicy, gdy dalsza obrona obiektu okazała się bezcelowa. Dowódca obrony twierdzy, generał Wiktor Tomé, mówił, że jedynym źródłem zaopatrzenia żołnierzy w broń były palmiry w gminie Czosnów. Potem jednak i ten kanał przerzutu przestał istnieć.
3: Palmiry położone 20 km pod Modlina nas musieli zaopatrzyć w broń artyleryjską, broń piechoty, karabiny maszynowe i granaty ręczne.
2: W 1939 roku Niemcy spalili synagogi w Sierpcu i Brodnicy. W 1949 roku urodzony w Gralewie w gminie Raciąż w powiecie płońskim Zygfryd Kuliński, pseudonim Albin, żołnierz ruchu oporu Armii Krajowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, został skazany na śmierć przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie. Wyrok wykonano pół roku później. W 1967 roku odbyła się premiera filmu psychologiczno-obyczajowego Jowita. Wystąpił w nim w roli Michała Podgórskiego, urodzony w Ciechanowie Ignacy Gogolewski.
4: Co do Marku zostajesz jeszcze?
2: W 1973 roku dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego wydał rozkaz o sformowaniu 34. Batalionu Radiotechnicznego w Modlinie. W 1987 roku park dworski z połowy XIX wieku w Dzięgielewie w gminie Gozdowo w powiecie sierpeckim został wpisany do rejestru zabytków. Urodzili się w 1911 roku w Żurominie Stanisław Byber, pseudonim Wrzos. W czasie wojny należał do Stronnictwa Ludowego Roch i Batalionów Chłopskich, zorganizował i nadzorował punkt na słuchu radiowego Radek w gospodarstwie Romana Błażejczyka we wsi Bieńki. W 1943 roku objął funkcję komendanta batalionów chłopskich. Od początku okupacji zajmował się także tajnym nauczaniem, kierując tajną organizacją nauczycielską w powiecie sierpeckim. W 1923 roku w Jabłonowie Pomorskim w powiecie brodnickim Włodzimierz Skoczylas, aktor filmowy, teatralny i dubbingowy, użyczył głosu Muchomorkowi, jednej z dwóch głównych postaci popularnego w Polsce animowanego serialu dla dzieci Bajki z mchu i paproci. Zmarł w dniu swoich 70. urodzin.
5: Kiedy patrzę na wodę, od razu mam ochotę na rybę.
2: W 1961 roku w Ciechanowie Krzysztof Zaremba, pastor, przełożony społeczności chrześcijańskiej Północ w Warszawie oraz prezbiter regionalny Okręgu Centralnego Wspólnoty Kościołów Chrystusowych.
6: Gwarantem stabilizacji i zabezpieczenia jest właściwe ustawienie życiowych priorytetów.
2: Zmarli w 1861 roku Tekla Bondarzewska-Baranowska, urodzona w Mławie pianistka, kompozytorka salonowych utworów na fortepian. Światową sławę uzyskała utworem Modlitwa Dziewicy. W 1929 roku Władysław Pinkus, urodzony w Płońsku lekarz i działacz społeczny, był twórcą i wieloletnim kierownikiem Miejskiego Pogotowia Ratunkowego w Łodzi. W 2004 roku Piotr Senkowski, lekkoatleta długodystansowiec, specjalizujący się w biegach ultramaratońskich, zawodnik WMKS Płońsk, wicemistrz Europy w biegu na 100 km, zwycięzca prestiżowego supermaratonu Kalizja i zarazem mistrz Polski w biegu na 100 km, trzykrotny zwycięzca maratonu Metropolii. W 2013 roku Włodzimierz Bernhardt, podpułkownik Wojska Polskiego, walczył w bitwie pod Mławą oraz w obronie Warszawy.
7: Tu Radio 7.

0: Reklama. Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510. Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
1: Spraw, by twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagiełły 3.
2: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierp z plac Kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
3: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: minęła godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Premier znów apeluje do prezydenta w sprawie ustawy o nowym podatku. Bagnet w plecaku, 13-latek planował atak w swojej szkole. Zakaz wstępu na plażę w Ustce. Morze wyrzuciło na brzeg ropopochodną substancję. Miriam Lipińska, premier po raz kolejny, tym razem w nagraniu w mediach społecznościowych, apeluje do prezydenta o podpis pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Nowa danina ma sfinansować powrót programu CPN. Donald Tusk podkreślił, że drożyzna na stacjach paliw sama nie zniknie i trzeba działać.
3: Jaśniej nie można. Ceny wysokie na świecie, bo wojny dwie. Zarabiają na tym koncerny paliwowe. Także w Polsce. O wiele więcej pieniędzy niż kiedyś. Weźmy z tej góry pieniędzy taki spory kawał i sfinansujmy niższe ceny. Jasne i proste. Nie dla wszystkich, jak widzę. Więc jeszcze raz apeluję, podpisuj, prezydencie.
2: Przyjęta przez parlament ustawa to już drugie podejście. Poprzednią prezydent odesłał do Trybunału Konstytucyjnego, a w połowie września wysłał do Sejmu własny projekt ustawy w sprawie obniżenia cen paliw. 13-latek z Kujawsko-Pomorskiego miał planować zamach nożem w swojej szkole w powiecie wąbrzeskim. Informacje o tym polscy policjanci dostali w nocy z niedzieli na poniedziałek z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji. O 6 rano weszli do domu, w którym mieszka nastolatek, mówi inspektor Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
4: Tam w wyniku przeszukania w przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli bagnet, a także w mieszkaniu tasak. Chłopiec dodatkowo wskazał miejsce w pobliżu domu, gdzie zabezpieczono truchła kilku kotów.
2: Chłopak został przesłuchany przez policjantów w obecności ojca. Przyznał, że wcześniej zabił kilka kotów. Teraz 13-latkiem zajmie się sąd rodzinny. Plaże w Ustce zamknięte z powodu wyrzuconej przez morze substancji ropopochodnej. Urząd Morski w Słupsku zdecydował, że będą zamknięte do czasu usunięcia i zneutralizowania nieznanej na razie substancji. Czarne, lepkie grudki Bałtyk wyrzucił miejscami na blisko 50-kilometrowy odcinek plaż od Rowów w Pomorskiem do Rusinowa i Wicia w Zachodniopomorskiem. Urząd przekazał, że jedna z jednostek pływających mogła czyścić swoje baki, co doprowadziło do zanieczyszczenia morza i że ma podejrzenia, o którą jednostkę może chodzić. Polska odzyskała jeden z najcenniejszych obrazów zaginionych w czasie II wojny światowej. Zima, odwrót Napoleona spod Moskwy, Alfreda Wierusza Kowalskiego, trafił do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Dzieło odzyskano dzięki współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z jego dotychczasową posiadaczką Ewą Tsonis, która po ustaleniu wojennej historii obrazu zdecydowała się na jego przekazanie do publicznej kolekcji.
5: Ten obraz jest obrazem, który chyba widzieliśmy w każdym podręczniku do wiedzy o kulturze. Jest to obiekt, który był przez nas szukany przez wiele, wiele lat.
2: Mówi minister kultury Marta Cienkowska. Mamy wreszcie złotą polską jesień, jest ciepło i słonecznie i tak będzie też w najbliższych dniach, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
6: Na horyzoncie nie widać żadnej gwałtownej zmiany w pogodzie.
2: Ciepła, słoneczna aura utrzyma się przynajmniej do końca tygodnia, w ciągu dnia, bo noce to inna sprawa. Może być dość chłodno i mgliście, jak to jesienią.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Kilkanaście minut dobrej gry to jednak za mało. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała w Sztokholmie ze Szwecją 1-3 w drugiej kolejce Ligi Narodów. Mecz oglądał Przemysław Pozowski.
8: Tak jak w marcu w meczu barażowym, tak we wrześniu w drugim meczu w Lidze Narodów Polska przeciwko Szwecji w Sztokholmie straciła 3 bramki. Pierwszą już poniosła na 10 minutach po rzucie rożnym głową zdobył Nygren. Potem fragment dobrej gry reprezentacji Polski uwieczniony bramką Szymańskiego tuż przed przerwą po ładnej kilkunastopodaniowej akcji, ale w drugiej połowie zamiast pójść za ciosem to strzelali Szwedzi, najpierw Ajari, a potem Wiktor Jokeresz, a więc 3-1 dla reprezentacji Szwecji, a biało-czerwonym zostaje piątkowy mecz z Rumunią na Stadionie Narodowym. Rumunią, która przegrała z Bośnią i Hercegowiną 2-4.
7: Wczoraj grała także Dywizja A, konkretnie grupa pierwsza. Francja po raz drugi wygrała 1-0, tym razem na wyjeździe z Belgią. Natomiast Turcja przegrała aż 1-4 z Włochami. Hubert Hurkacz stanie dziś przed szansą wygrania pierwszego turnieju tenisowego od ponad 2 lat. W chińskim Chengdu awansował do finału po wygranej z Kanadyjczykiem Denisem Szapowalowem.
9: Wygrał on pierwszego seta 10-8 w tiebreaku. Miałem jedną piłkę setową, natomiast on dobrze przy niej zagrał i był to bardzo zacięty mecz. Natomiast w kolejnych 2 setach podniosłem swoją grę i wygrałem 6-6-3, także na pewno bardzo ale się cieszę z tego, że zaczynam grać coraz lepiej.
7: Rywalem Polaka w finale będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Dla hurkacza będzie to 13 w karierze finału. Poprzednio o tytuł walczył w maju zeszłego roku w Genewie, gdzie przegrał z Nowakiem Dżakowiczem. Republika Dominikany będzie rywalem reprezentacji Polski w fazie play-off Grupy Światowej pierwszej Pucharu Davisa. Polscy tenisiści będą gospodarzem spotkania, które odbędzie się w lutym. Biało-czerwoni wystąpią w play-off po raz 6 z rzędu. 3 poprzednie spotkania o utrzymanie miejsca w Grupie Światowej pierwszej z Uzbekistanem, Gruzją i Egiptem Polska pewnie wygrała 4-0.
2: Przed nami kolejny dzień złotej polskiej jesieni. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Podlasiu, przez 19 na Lubelszczyźnie, 20 na Mazowszu i w Łódzkiem, 21 na Pomorzu, do 23 na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie i 24 w Lubuskiem.

0: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława, Płocka 91.
1: Pałac Myślęta. Wyjątkowa przestrzeń, która łączy smak, naturę i spokój. Restauracja i kawiarnia czynne codziennie, również w święta. W każdy weekend od 15 do 18 muzyka na żywo. Zarezerwuj stolik już dziś.

0: 606 746 198.
1: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Jest godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Strażacy uczyli, jak reagować na zagrożenia. Trening w powiecie działdowskim. Książki o K.L. Zoldau trafią do bibliotek. 4 publikacje dla każdej placówki. Biegali i pokonywali przeszkody dla Nikosia. Survival Race nad Zalewem Ruda. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Jak zachować się w sytuacji zagrożenia, udzielić pierwszej pomocy i prawidłowo korzystać z czujek. Mieszkańcy powiatu działdowskiego mogli zdobyć praktyczną wiedzę podczas specjalnego treningu reagowania. Strażacy państwowej i ochotniczych straży pożarnych spotkali się z mieszkańcami w 6 punktach na terenie powiatu. Jednym z nich była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie. Podczas spotkań omawiano zasady alarmowania i ostrzegania ludności oraz podstawowe zagadnienia związane z ochroną ludności i obroną cywilną. Strażacy tłumaczyli też, jak działają czujki i gdzie należy je montować. Była również część praktyczna. Mieszkańcy mogli przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy na fantomie oraz bezpośrednio porozmawiać ze strażakami o przygotowaniu na sytuacje kryzysowe. Akcja była częścią warmińsko-mazurskiej edycji treningu reagowania, którego celem jest zwiększenie wiedzy mieszkańców i przygotowanie ich do właściwego działania w sytuacjach zagrożenia. Książki poświęcone historii niemieckiego obozu K.L. Zoldau trafią do bibliotek w powiecie działdowskim. Każda z placówek uczestniczących w spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość otrzymała komplet 4 publikacji. Książki trafią do bibliotek miejskich, gminnych, szkolnych oraz biblioteki powiatowej. Mają być dostępne dla uczniów, mieszkańców i wszystkich zainteresowanych historią Działdowa i regionu. Publikacje dotyczą działalności K.L. Zoldau oraz losów więźniów niemieckiego obozu. Ich autorami są Andrzej Rutecki i dr Anna Jagodzińska. Spotkanie odbyło się w Centrum Aktywności Organizacji Pozarządowych w Działdowie. Jego organizatorem było Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość, które zajmuje się popularyzowaniem wiedzy o tragicznej historii K.L. Zoldau. Najmłodsi mieszkańcy Ciechanowa będą mogli poznać tajniki pracy młynarza i piekarza. Od października w Parku Kultury Młyn ruszają bezpłatne warsztaty Mały Piekarz od ziarenka do bochenka. Zajęcia skierowane są do grup zerówkowych oraz uczniów klas 1-3 ciechanowskich szkół. Dzieci dowiedzą się, jak dawniej mielono ziarno, czym różnią się rodzaje mąki i jak powstaje chleb. Będzie też część praktyczna. Uczestnicy przygotują ciasto, uformują pieczywo, a następnie zobaczą, jak wypieka się ono w piecu. Spotkanie zakończy wspólna degustacja. Warsztaty będą odbywały się w zabytkowym młynie przy ulicy Nadrzecznej 17 i potrwają około 1,5 godziny. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy. Rezerwacji dla grup można dokonywać pod numerem telefonu dostępnym na stronie Radia 7. Liczba miejsc jest ograniczona. 6 kilometrów, terenowe przeszkody i przede wszystkim pomoc dla Nikosia z Iłowa Osady. Nad Zalewem Ruda odbyła się druga edycja charytatywnego Survival Race. Wydarzenie zakończyło się charytatywnym sukcesem. Zebrano prawie 16 tysięcy złotych. Uczestnicy zmierzyli się z trasą poprowadzoną wokół zalewu. Po drodze czekały na nich przygotowane w terenie przeszkody i zadania. Jak podkreśla organizatorka wydarzenia Julia Szostek, druga edycja imprezy była bardzo udana.
3: Ludzi pobiegło, podejrzewam, że ponad 100 osób, aczkolwiek w całym tym ferworze nie jestem w stanie ich teraz policzyć. Ale było multum ludzi. Tu było naprawdę szok, że przez te 5 godzin tu się przewinęło taki ogrom, cudowna atmosfera, uśmiechy, serdeczność, życzliwość innych ludzi. Widać dobre serce po prostu na dłoni. Rywalizacja sportowa była naprawdę na wysokim poziomie. Ludzie wrócili ze zdartymi kolanami, cali przemoczeni, pogubili buty, buty się porozwalały.
2: Dla wielu uczestników liczył się nie tylko wynik. Na trasie można było sprawdzić swoją kondycję, zmierzyć się z własnymi słabościami i przede wszystkim dobrze się bawić. Potwierdzają to sami zawodnicy.
4: Było trochę takich upadków, że już nie miałam po prostu siły, ale było super, tak szczerze. Powtórzyłabym to jeszcze raz, tym bardziej, że strasznie dopingował mi mój chłopak w trakcie. Strasznie mnie wspierał, jak już nie dawałam sobie rady.
5: Było kilka ciężkich przeszkód, no ale daliśmy radę.
6: Biegliśmy w największej grupie, 26 osób, przyjaciele i rodzina. Fajna inicjatywa. No i jakby za rok coś takiego było, to na pewno też weźmiemy udział.
2: Wydarzenie miało charakter charytatywny. Podczas imprezy zbierano pieniądze dla Nikosia z Iłowa Osady. Towarzyszyły jej również licytacje, atrakcje dla dzieci, pokaz motocykli, stoiska kół gospodyń wiejskich i muzyka.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na fansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Pamiętaj, 30 września Dzień Chłopaka. Milka Alpejskie Mleczko, 330 gramów, wybrane rodzaje, 12,99. Kawa Chibo Edusho Family, 450 gramów, 21,99. Oferta ważna do 30 września w spiżarni Smakosza w Żuromienie przy Wyzwolenia 40.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Co na obiad?
6: Co jemy na obiad?
7: Mamo, a co na obiad?
8: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad od poniedziałku do piątku o 11.30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
0: Reklama.
9: Tego się teraz słucha.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Postaw na doświadczenie. Przedsiębiorstwo budowlane Domex. Ponad 30 lat na rynku. Przyjmujemy zapisy na budynki jednorodzinne w Żurominie, na osiedlu Porzeczkowa etap drugi oraz na mieszkania w kolejnym budynku wielorodzinnym przy ulicy Kołowej. Domex. Postaw na doświadczenie, solidność i sprawdzone rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu. Telefon 530 883 152. 530 883 152.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły Żak w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do liceum szkoły medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rosyjski dron uderzył niedaleko polskiej granicy. Były alerty RCB. Coraz więcej infekcji, na co chorujemy o tej porze roku? Film Lalka już po premierze. Aktorzy nie kryli emocji. Miriam Lipińska. Uderzenie rosyjskiego drona bojowego blisko polsko-ukraińskiej granicy w Dorohusku po ukraińskiej stronie. Doszło do tego wczoraj po południu w trakcie rosyjskiego ataku na Ukrainę. Mieszkańcy województwa lubelskiego i podkarpackiego kilka razy dostawali alerty RCB z ostrzeżeniami przed zagrożeniami z powietrza. Grzegorz Kozieł.
3: Ostatni alert mieszkańcy otrzymali kilkanaście minut przed północą. Został on jednak odwołany chwilę po północy. RCB podało, że nie doszło do zagrożenia na terenie Polski. Wojewoda Lubelski Krzysztof Komorski poinformował, że władze spodziewają się kolejnych zagrożeń, w związku z czym ogłosił stan podwyższonej gotowości. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podał z kolei, że dron odrzutowy uderzył po stronie ukraińskiej około 2 kilometrów od przejścia granicznego z Polską w Dorohusku.
2: Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Szykują się podwyżki cen żywności. Eksperci wieszczą je już w czwartym kwartale tego roku. Powodem, jak tłumaczy Łukasz Chmielewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, jest droga ropa naftowa, a wraz z nią paliwa.
4: Te koszty muszą się przełożyć na po prostu podwyżki produktów rolnych, a zatem i rolno-spożywczych, bo rolnictwo jest pod silną presją kosztową. Raz energia, dwa nawozy, trzy gaz ziemny.
2: Wysokie ceny surowców to efekt wojny USA i Izraela z Iranem i blokady cieśniny Ormus. Jesienny sezon infekcyjny rozpoczął się na dobre w przychodniach z dnia na dzień. Jest coraz więcej pacjentów, mówi lekarz rodzinny spod Lublina, dr Tomasz Bałys.
5: Najczęstsze infekcje to choroba przeziębieniowa, zapalenia zatok, a także COVID. COVID występuje w tej chwili i u dzieci, i u osób dorosłych, niezależnie od wieku. Daje objawy grypopodobne.
2: Lekarze przypominają, że dostępne są już szczepionki zarówno na grypę, jak i na COVID. Drugie w ciągu doby awaryjne lądowanie samolotu Delta Airlines w Lizbonie. Do portu w portugalskiej stolicy z powodu problemów technicznych musiała zawrócić maszyna lecąca do Nowego Jorku. Nikt nie ucierpiał. Mniej szczęścia mieli pasażerowie innego samolotu Delta Airlines lecącego do Bostonu. Po tym jak na pokładzie w trakcie lotu pojawił się dym, maszyna musiała lądować w Porto, a 14 pasażerów potrzebowało pomocy medycznej z powodu zatrucia dymem. To był wieczór pełen wzruszeń i emocji w Teatrze Wielkim w Warszawie. Wczoraj właśnie tam odbyła się uroczysta premiera kinowej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa. Film Macieja Kowalskiego został przyjęty owacjami przez publiczność. Gratulacje zbierał m.in. grający Wokulskiego Marcin Dorociński. Jestem bardzo szczęśliwy, mówił aktor.
6: Nie oczekiwałem aż tak wiele, więc jestem bardzo wdzięczny, że swoją ciężką pracą i tym, co rodzice mnie nauczyli, udało się zrobić i osiągnąć tyle. Ale jednocześnie jestem bardzo onieśmielony, ale szczęśliwy. To jest jakieś takie piękne spełnienie marzeń.
2: Izabelę Łęcką zagrała Kamila Urzędowska, a Ignacego Rzeckiego Marek Kondrat, który specjalnie dla tej roli po 16 latach przerwy wrócił z aktorskiej emerytury. Lalka w kinach od jutra.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Dwa mecze, ledwie punkt i jeden strzelony gol. To na pewno nie jest wymarzony start Polaków w piłkarskiej Lidze Narodów. Wczoraj biało-czerwoni przegrali na wyjeździe ze Szwecją 1-3. Do przerwy był remis i sporo dobrej gry, ale druga połowa zdecydowanie należała do naszych rywali, mówi selekcjoner Jan Urban.
8: Graliśmy w piłkę na podobnym poziomie co reprezentacja Szwecji, natomiast no nie można tracić w ten sposób bramki. No to jest bardzo trudne później do odrobienia. Jeszcze raz wspomnę, że myśmy musieli zrobić znakomitą akcję, żeby strzelić bramkę. Natomiast Szwedzi strzelali zbyt łatwo. Trzecią bramkę strzela ich najgroźniejszy napastnik, będąc sam. Nie przystoi.
7: Niewykorzystanych szans i przede wszystkim błędów w obronie żałował Jan Bednarek.
9: Boli, bo wydaje mi się, że w taki sposób graliśmy w pierwszej połowie sytuacji, jakie stwarzaliśmy. Wydaje mi się, że dawno takich akcji jako reprezentacja nie tworzyliśmy i to na pewno boli, że w takich kluczowych momentach decydujących, które wydaje mi się nie jest trudno uniknąć, bo to jest kwestia trochę lepszej organizacji, trochę lepszej komunikacji i moglibyśmy wybronić tę sytuację. Także w tym na pewno jest frustracja.
7: Polacy w piątek zagrają u siebie z Rumunią, która wczoraj przegrała z Bośnią i Hercegowiną 2-4. Hubert Hurkacz zagra dziś w finale turnieju w chińskim Chengdu. W półfinale nasz tenisista wygrał z Kanadyjczykiem Denisem Szapowalowem 6-7, 6-3, 6-3. Rywalem Polaka w decydującym pojedynku będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. To turniej rangi 250, a w Tokio rozpoczęła się 500. Już wiadomo, że nie zagra w niej Kamil Majchrzak, który odpadł dziś w eliminacjach. Trzeba jednak przyznać, że miał sporego pecha, bo trafił w nich na Artura Filsa, 11 w światowym rankingu.
0: Zapomniał się do turnieju zgłosić i dlatego gra eliminację. Bardzo trudne wyzwanie.
7: Majchrzak powalczył, ale przegrał. 3-6, 6-3, 1-6. Jadący Fordem Raptorem Eryk Goczał z pilotem Szymonem Gospodarczykiem uzyskali drugi czas odcinka testowego, tak zwanego shakedownu, poprzedzającego rajd Maroka, czwartą rundę terenowych Mistrzostw Świata. Wśród motocyklistów 11 w prologu był Konrad Dąbrowski, a w klasie Rally 2 5.
2: W całym kraju dziś słonecznie i ani kropli deszczu, a do tego ciepło. Na termometrach od 18 stopni na Podlasiu, przez 20 na Mazowszu i Podkarpaciu, 21 na Pomorzu, do 23 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku i 24 w Lubuskiem.

0: Upremontujesz? Fachowiec Ciechanów. Panele laminowane i winylowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, listwy przypodłogowe oraz modne lamele. A do tego profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Ty wybierasz, a fachowiec zajmuje się resztą. Fachowiec Ciechanów. Sienkiewicza 85A. Dobry wybór do twojego wnętrza.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kowko.

0: Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
3: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowa wiata i droga na ciechanowskich działkach. Inwestycja pomoże gromadzić deszczówkę. Seniorzy ćwiczą w Żurominie. Ruszyła druga grupa. 17-letnia Katarzyna Rajkowska z brązem. Zawodniczka olimpijczyka na podium wśród seniorek. Wiadomości lokalne Radia 7. Jarosław Wydra. Nowa wiata na odpady i droga dojazdowa powstały na terenie rodzinnego ogrodu działkowego Grędzice w Ciechanowie. Inwestycja ma ułatwić odbiór śmieci, ale również pomóc w zagospodarowaniu wody opadowej. Wiata osłania kontenery i zabezpiecza od odpady przed roznoszeniem przez wiatr i zwierzęta. Jednocześnie umożliwia zbieranie deszczówki, która będzie później wykorzystywana do podlewania roślin. Powstała też droga dojazdowa dla pojazdów odbierających odpady. Działkowcy posadzili przy niej nową roślinność. Rod Grędzice otrzymał na inwestycje 30 tysięcy złotych z budżetu Ciechanowa oraz 20 tysięcy złotych z programu Mazowsze dla działkowców. W tym roku miejskie wsparcie otrzymały również ogrody Kolejarz i Krubin. W obu realizowane są inwestycje związane z doprowadzeniem wody. Kolejni seniorzy z powiatu żuromińskiego rozpoczęli bezpłatne zajęcia sportowe. To już druga grupa uczestnicząca w ćwiczeniach. Zajęcia odbywają się w hali sportowej oraz pływalni przy liceum ogólnokształcącym w Żurominie. Są prowadzone w ramach projektu Integracja i zdrowie seniorów powiatu żuromińskiego. Jednym z ich elementów są ćwiczenia w wodzie. Łączą gimnastykę, pływanie i fitness, a uczestnicy korzystają również ze sprzętu wypornościowego. Taka forma aktywności jest szczególnie dobra dla osób starszych, mówi starosta powiatu żuromińskiego Jerzy Rzymowski.
3: Kolejny ciekawy pomysł i kolejna grupa z naszych starszych mieszkańców będzie zadowolona. No myślę, że przede wszystkim w starszym wieku to zajęcia w wodzie, na basenie są tutaj jak najbardziej wskazane.
2: Basen pozwala ćwiczyć inaczej niż w sali. Woda odciąża stawy, a jednocześnie umożliwia pracę nad sprawnością całego organizmu, dodaje starosta.
3: Cierpimy na różne schorzenia. Nie wszystkie formy aktywności nadają się do uprawiania. Natomiast myślę, że akurat zajęcia w wodzie są jak najbardziej wskazane i kierowane do jak najszerszej grupy potrzebnych działań tego typu fizjoterapeutycznych.
2: Zajęcia są bezpłatne. Seniorzy ćwiczą w kilkunasto lub około 20-osobowych grupach kilka razy w tygodniu. Projekt ma zachęcać starszych mieszkańców powiatu nie tylko do aktywności fizycznej, ale także do wspólnego spędzania czasu. Mieszkanki Działdowa i okolic będą mogły skorzystać z bezpłatnych badań cytologicznych. Specjalnie przygotowany cytobus pojawi się przy Działdowskim Szpitalu. Badania odbędą się 10 października. Cytologię będzie można wykonać od godziny 13 do 15. Cytologia pozwala wykryć nieprawidłowe zmiany na bardzo wczesnym etapie, jeszcze zanim pojawią się objawy. Akcję organizuje Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie. Badania skierowane są do kobiet z Działdowa i okolic. Będą bezpłatne. Sport. Zaledwie 17-letnia Katarzyna Rajkowska z olimpijczyka Jerzewo zdobyła brązowy medal pierwszego Grand Prix Polski seniorów w tenisie stołowym. Młoda zawodniczka stanęła na podium w rywalizacji z najlepszymi seniorkami w kraju. Turniej rozegrano w Zielonej Górze. Katarzyna Rajkowska dotarła aż do półfinału i zakończyła zawody na trzecim miejscu. Brązowy medal zdobyła również Anna Węgrzyn z AZS Wrocław. Sukces jest tym większy, że zawodniczka olimpijczyka ma dopiero 17 lat i wciąż rywalizuje także w kategorii juniorek. W lutym tego roku zajęła drugie miejsce w Grand Prix Polski Juniorek w Rzeszowie. Rywalizację seniorek wygrała Paulina Krzysiek z AZS UJD Częstochowa, która w finale pokonała Natalię Bogdanowicz z Warmii Lidzbark Warmiński 4-1. Wśród mężczyzn zwyciężył Artur Grela z BKS Stal Bielsko-Biała.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
2: Firma Kormes Zbigniew Korczak zaprasza na zakupy do salonu Firan i Zasłon przy ulicy Brackiej 18 w Mławie. U nas w ciągłej sprzedaży duży wybór nowoczesnych wzorów gotowych Firan oraz szycie na zamówienie według sugestii klienta. Kormes, Mława, ulica Bracka 18. Telefon 784 540 336.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
1: Uwaga! Super oferty w Vision Optik. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optik. Zobacz więcej, zapłać mniej.
2: Iga Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Prezydencie podpisu i premier znów apeluje do Karola Nawrockiego. Więzienie za dręczenie i wykorzystywanie pracowników jest wyrok. Sprawdzimy też najpopularniejszy w te wakacje zagraniczny kierunek Polaków. Miriam Lipińska. Podpisu i prezydencie. Jest szansa, że przed świętami będziemy mieli chociaż tańsze paliwa na naszych stacjach. Z takim apelem zwrócił się do Karola Nawrockiego Donald Tusk. Premier nagrał i wrzucił do sieci długi film, w którym tłumaczy sytuację na światowych rynkach i próbuje przekonać prezydenta do podpisu pod ustawą o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Z niego miałby zostać sfinansowany powrót pakietu CPN.
3: No jaśniej nie można. Ceny wysokie na świecie, bo wojny dwie. Zarabiają na tym koncerny paliwowe. Weźmy z tej góry pieniędzy taki spory kawał i sfinansujmy niższe ceny.
2: Według wyliczeń przedstawianych przez premiera średnia cena diesla w Polsce sięga już 9 zł za litr. A z powodu, jak mówił, zdewastowania przez wojny na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie światowego rynku paliw, te stawki będą jeszcze przez jakiś czas się utrzymywać. Po kolejnym incydencie z rosyjskim dronem odrzutowym, który podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę uderzył wczoraj blisko polskiej granicy, władze zapowiadają zmiany procedur. Wojsko będzie mogło szybciej zastrzeliwać obiekty wlatujące do naszej przestrzeni powietrznej, mówi Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceministra obrony narodowej i pełnomocniczka rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa.
4: Cały problem polega na tym, że my dzisiaj operujemy według przepisów czasu pokoju. No nie możemy przejść na przepisy czasu wojny, a jesteśmy gdzieś po środku. Trzeba znaleźć stan pośredni, bo jednak tak, naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej relatywnie często się zdarzają, te realizowane przez Federację Rosyjską. Wczoraj dron, który spada 2 kilometry od przejścia granicznego. To wszystko zaczęło być naszą codziennością.
2: Dotychczas piloci polskich myśliwców musieli dokonać identyfikacji wzrokowej obcego obiektu, aby otworzyć do niego ogień. Teraz ten wymóg ma zniknąć. 1,5 roku więzienia dla byłej szefowej Domu Pomocy Społecznej w Jedlance w powiecie radomskim. Izabela L. została skazana przez sąd w Radomiu za psychiczne znęcanie się nad pracownikami i przekroczenie uprawnień. Z ustaleń śledczych wynika, że kobieta miała m.in. zmuszać podwładnych do organizacji uroczystości prymicyjnej jej syna, a także do wykonywania w godzinach pracy czynności na jej prywatne potrzeby. Chodziło na przykład o gotowanie czy pieczenie ciast. Szefowa DPS-u miała również polecić pracownikom, by wydali pensjonariuszom do jedzenia przeterminowane wędliny. Wyrok nie jest prawomocny. Sukces firmy Ilona Muska, rakieta nośna Starship, po raz pierwszy osiągnęła orbitę i rozmieściła 26 satelitów Starlink. Lot jednak skrócono z powodu problemów z jednym z silników. Po powrocie do atmosfery rakieta pomyślnie wodowała na Pacyfiku. Według stacji CNN rakieta Starship jest najpotężniejszą w historii. Szef NASA podkreśla z kolei, że Starship ma kluczowe znaczenie dla planów powrotu Ameryki na Księżyc. Turcja była w tym roku najczęściej wybieranym przez Polaków kierunkiem zagranicznych wakacji organizowanych przez biura podróży, tak wynika z raportu Polskiej Izby Turystycznej. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się Grecja i Bułgaria. Branża ocenia, że polski rynek turystyczny nadal dynamicznie rośnie, choć wyzwaniem są m.in. rosnące koszty.
1: To są wiadomości Radia 7.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Do przerwy wydawało się, że jest dobrze, po końcowym gwizdku zostało już tylko rozczarowanie. Polska w drugim meczu Ligi Narodów przegrała na wyjeździe ze Szwecją 1-3. Kibice stadion w Solnie opuszczali sfrustrowani.
6: Niedosyt jest, ale no, grali jak grali.
7: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik.
8: Mogło być lepiej, aczkolwiek liczą się detale. Tutaj drużyna szwedzka zdecydowanie lepsze jakość pokazali. I cóż, no musimy wyciągnąć wnioski i zagrać lepiej następny mecz.
5: Oczywiście podobne nastroje towarzyszyły naszym piłkarzom, głównie obrońcom, którzy popełniali proste błędy, mówi Przemysław Wiśniewski.
9: Czujemy na pewno wielką złość i wielką frustrację, że jednak gdzieś te mecze obydwa, które zagraliśmy, gdzieś prowadziliśmy tą grę, staraliśmy, kreowaliśmy bardzo dużo sytuacji, a na sam koniec to i tak wynik gdzieś tam, w 2 meczach mamy tylko 1 punkt i 1 bramkę strzelono.
5: To wynik zdecydowanie poniżej oczekiwań, ale selekcjoner Jan Urban wciąż wierzy w swoją misję.
10: Nie myślę o żadnej rezygnacji, że nie mogę. Uważam, że mimo tego, że wszyscy mówiliśmy przed rozpoczęciem Ligi Narodów, że to bardzo wyrównana gra, no to nie oszukujmy się, no jednak jak gdybyśmy mieli wskazać faworyta tej grupy, to na pewno byłaby to Szwecja.
5: Może łatwiej będzie w piątek w Warszawie z Rumunią, która wczoraj przegrała z Bośnią i Hercegowiną 2-4. Spójrzmy wyżej na dywizję A. Francja pod wodzą Zinedina Zidana skromnie, bo skromnie, ale wygrywa po 1-0 wczoraj na wyjeździe z Belgią po golu Michaela Olise w 88 minucie. W Stambule zabawili się Włosi, pokonali Turcję 4-2. Dziś wieczorem dwa ciekawe mecze: Czechy, Anglia i Hiszpania, Chorwacja. Kamil Majchrzak nie zagra w turnieju tenisowym w Tokio. W eliminacjach przegrał dziś z Francuzem Arturem Filsem 2-6, 6-3, 1-6. W chińskim Chengdu dziś finał turnieju ATP 250. Hubert Hurkacz zagra z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokiną. Mistrzyni świata w kolarskim wyścigu szosowym ze startu wspólnego Demi Wollering została ukarana przez Międzynarodową Federację Grzywną 1000 franków szwajcarskich za naruszenie przepisów. Powodem ukarania Holenderki było przyjęcie przez nią niedozwolonej pozycji podczas jazdy. Srebrny medal w tym wyścigu wywalczyła Katarzyna Niewiadoma Fini.
2: W całym kraju dziś dużo słońca i błękitnego nieba, a na termometrach od 18 stopni na Podlasiu, przez 20 na Mazowszu i Podkarpaciu, 21 na Pomorzu, 23 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, do 24 w Lubuskiem.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 29 dzień września. W 1939 roku, po 2 tygodniach oblężenia, ostrzeliwania i bombardowania z powietrza przez wojska niemieckie, skapitulowała twierdza Modlin, dziś na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego. Decyzja o poddaniu tego ważnego punktu obrony pod Warszawą, położonego u zbiegu Narwi i Wisły, zapadła po poddaniu się dzień wcześniej stolicy, gdy dalsza obrona obiektu okazała się bezcelowa. Dowódca obrony twierdzy, generał Wiktor Tomé, mówił, że jedynym źródłem zaopatrzenia żołnierzy w broń były palmiry w gminie Czosnów. Potem jednak i ten kanał przerzutu przestał istnieć.
3: Palmiry położone 20 km od Modlina nas musieli zaopatrzyć w broń artyleryjską, broń piechoty, karabiny maszynowej i granaty ręczne.
2: W 1939 roku Niemcy spalili synagogi w Sierpcu i Brodnicy. W 1949 roku urodzony w Gralewie w gminie Raciąż w powiecie płońskim Zygfryd Kuliński, pseudonim Albin, żołnierz ruchu oporu Armii Krajowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, został skazany na śmierć przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie. Wyrok wykonano pół roku później. W 1967 roku odbyła się premiera filmu psychologiczno-obyczajowego Jowita. Wystąpił w nim w roli Michała Podgórskiego, urodzony w Ciechanowie Ignacy Gogolewski.
4: Co do Marku, zostajesz jeszcze?
2: W 1973 roku dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego wydał rozkaz o sformowaniu 34. Batalionu Radiotechnicznego w Modlinie. W 1987 roku park dworski z połowy XIX wieku w Dzięgielewie w gminie Gozdowo w powiecie sierpeckim został wpisany do rejestru zabytków. Urodzili się w 1911 roku w Żurominie Stanisław Byber, pseudonim Wrzos. W czasie wojny należał do Stronnictwa Ludowego Roch i Batalionów Chłopskich. Zorganizował i nadzorował punkt na słuchu radiowego Radek w gospodarstwie Romana Błażejczyka we wsi Bieńki. W 1943 roku objął funkcję komendanta batalionów chłopskich. Od początku okupacji zajmował się także tajnym nauczaniem, kierując tajną organizacją nauczycielską w powiecie sierpeckim. W 1923 roku w Jabłonowie Pomorskim w powiecie brodnickim Włodzimierz Skoczylas, aktor filmowy, teatralny i dubbingowy, użyczył głosu Muchomorkowi, jednej z dwóch głównych postaci popularnego w Polsce animowanego serialu dla dzieci Bajki z mchu i paproci. Zmarł w dniu swoich 70. urodzin.
5: Kiedy patrzę na wodę, od razu mam ochotę na rybę.
2: W 1961 roku w Ciechanowie Krzysztof Zaręba, pastor, przełożony społeczności chrześcijańskiej Północ w Warszawie oraz prezbiter regionalny Okręgu Centralnego Wspólnoty Kościołów Chrystusowych.
6: Gwarantem stabilizacji i zabezpieczenia jest właściwe ustawienie życiowych priorytetów.
2: Zmarli w 1861 roku Tekla Bondarzewska-Baranowska, urodzona w Mławie pianistka, kompozytorka salonowych utworów na fortepian. Światową sławę uzyskała utworem Modlitwa Dziewicy. W 1929 roku Władysław Pinkus, urodzony w Płońsku lekarz i działacz społeczny, był twórcą i wieloletnim kierownikiem Miejskiego Pogotowia Ratunkowego w Łodzi. W 2004 roku Piotr Sękowski, lekkoatleta długodystansowiec, specjalizujący się w biegach ultramaratońskich, zawodnik WMKS Płońsk, wicemistrz Europy w biegu na 100 km, zwycięzca prestiżowego supermaratonu Kalizja i zarazem mistrz Polski w biegu na 100 km, trzykrotny zwycięzca maratonu Metropolii. W 2013 roku Włodzimierz Bernhardt, podpułkownik Wojska Polskiego, walczył w bitwie pod Mławą oraz w obronie Warszawy.
7: Tu Radio 7.

0: Reklama. Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
1: Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, przenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Pamiętaj, 30 września Dzień Chłopaka. Milka alpejskie mleczko, 330 gramów, wybrane rodzaje, 12,99. Kawa Chibo Edusho Family, 450 gramów, 21,99. Oferta ważna do 30 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
5: Radio 7.

0: Zbliża się godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Za mieszkańcami Lubelszczyzny i Podkarpacia niespokojny poniedziałek. Dwóch nastolatków na kominie dawnej elektrociepłowni w Łodzi. Ciepła jesień zmienia zwyczaje ptaków. Miriam Lipińska. Wschód kraju z alertami RCB. Wczoraj mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny kilkukrotnie dostawali powiadomienia o możliwym ataku z powietrza. To w związku z uderzeniem drona blisko polskiej granicy w Dorohusku. Syreny zawyły m.in. w Lublinie. Wojewoda lubelski zapewnia, że służby cały czas pracują w stanie podwyższonej gotowości, choć wczoraj wiele osób alerty RCB dostało z opóźnieniem, a syren nie było słychać. Wojewoda Krzysztof Komorski zapewnia jednak, że urządzeń systematycznie przybywa.
3: Urządzenia zostały włączone w ilości większej niż ostatnio, dlatego że do programu wyjmujemy cały czas te kolejne urządzenia.
2: W sumie w całym regionie zawyło ponad 600 syren. Docelowo do końca roku na Lubelszczyźnie stanie ponad 1000 urządzeń. Dzięki temu ich sygnał ma być bardziej słyszalny. Miała być dobra zabawa, było o krok od tragedii, a skończyło się dużą akcją służb. Dwóch nastolatków próbowało wejść na 160-metrowy komin na terenie dawnej elektrociepłowni EC2 w Łodzi. Udało im się dostać na prywatny teren, omijając zabezpieczenia. Podczas wchodzenia, bez odpowiedniego przygotowania i sprzętu, w pewnym momencie zabrakło im sił. Sytuację zauważyła ochrona obiektu i wezwała służby ratunkowe. Strażacy z drabiny ściągnęli chłopców na ziemię. Izabela Łęcka i Stanisław Wokulski to najsłynniejsza para ostatnich dni w polskim kinie. Lalkomanię zawdzięczamy serialowej wersji powieści Bolesława Prusa, ale też filmowi w reżyserii Macieja Kawalskiego, który wczoraj miał swoją uroczystą premierę. Lalka w wersji filmowej to bardziej klasyczna opowieść, której bliżej do powieści Bolesława Prusa. Ta serialowa to obyczajowa wariacja wzorowana na lalce. Nie odkrywamy niczego nowego, twierdzi Andrzej Seweryn w filmie Hrabia Łęcki.
4: Ja myślę, że trzeba uważnie czytać te utwory, które nazywamy klasycznymi, i okażą się one nagle współczesne, przemawiające do nas.
2: Film Lalka z plejadą gwiazd w kinach do obejrzenia od środy. Tegoroczna jesień może być cieplejsza niż zwykle. Obecne ocieplenie, jak wynika z prognoz, na razie z nami zostanie. Takie wysokie temperatury jesienią zmieniają zachowania ptaków. Niektóre gatunki ponownie śpiewają tak jak wiosną, inne przesuwają porę odlotu do ciepłych krajów, mówi ornitolog profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
5: Są jeżyki, jaskółka, oknówka, bocian.
6: A mamy one już odleciały.
5: Tak, one w większości odleciały. Natomiast te, które odlot bardzo mocno zależy od temperatury i od tego, jak wyglądają zasoby pokarmowe, no to mamy tutaj szpaki właśnie, zięba.
6: Rozumiem, że możemy się spodziewać,
5: później,
6: że odlecą.
5: Tak. No i długoterminowo to widzimy. W ciągu ostatnich 3-4 dekad część gatunków przesunęła o tydzień, 2 tygodnie właśnie odlot.
2: To między innymi szpaki i czajki. Te ostatnie zaczęły nawet zimować w Polsce.

0: Reklama. Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
1: Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
2: Pałac Myślęta. Wyjątkowa przestrzeń, która łączy smak, naturę i spokój. Restauracja i kawiarnia czynne codziennie, również w święta. W każdy weekend od 15 do 18 muzyka na żywo. Zarezerwuj stolik już dziś.

0: 606 746 198.
1: Mocne brzmienia, autorska muzyka i rockowa energia. Już 17 października w Mławie, 22. Ogólnopolski Festiwal Muzyki Rockowania. Zgłoś swój zespół do przeglądu. Na zwycięzców i wyróżnionych czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Zgłoszenia przyjmujemy do 5 października. Szczegóły konkursu i dokumenty do pobrania na stronie Miejskiego Domu Kultury w Mławie. Gwiazdą wieczoru tegorocznych rockowań będzie legendarny zespół Kobra Nocka.
2: Reklama.
3: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
3: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk.

0: Zobacz więcej, zapłać mniej.
1: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
3: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Planujesz nową łazienkę? Odwiedź sklep Blucie Hanów. Płytki i gresy, meble łazienkowe, baterie, kabiny i wanny. Wybierz wyposażenie, a wizualizację otrzymasz w cenie zakupu. Do tego szybka dostawa. Salon Blucie Hanów, Sienkiewicza 85A. Twoja łazienka od projektu do realizacji.
2: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
3: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły ŻAK w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do liceum szkoły medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła ŻAK, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
4: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.

0: Jest godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Dziś decyzja sądu w sprawie 13-latka, który planował atak w szkole. W Polsce przybywa osób, które całkowicie rezygnują z alkoholu. Kolejny polski pisarz będzie mieć swoją planetoidę. Miriam Lipińska. Sąd rodzinny zajmie się dziś 13-latkiem z Wąbrzeźna, który planował atak w szkole. Wczoraj rano do jego domu weszli policjanci, którzy znaleźli w spakowanym do szkoły plecaku bagnet, a w mieszkaniu tasak. Chłopak został przesłuchany w obecności ojca, przyznał się do zabicia kilku kotów i do planowania ataku na przypadkowe osoby w szkole. Na razie 13-latek jest w policyjnej izbie dziecka, gdzie czeka na decyzję sądu w swojej sprawie. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia coraz częściej są alarmowani o zagrożeniu z powietrza. Syreny zawyły m.in. wczoraj po południu, choć jak mówią mieszkańcy Lublina, nie wszędzie było je słychać.
3: Ja żadnych syren, będąc w różnych częściach miasta między 15 a 18, chodząc po kilku galeriach handlowych, absolutnie nie miałam o niczym zielonego pojęcia. Powiem szczerze, zupełnie nie wiem już, co mam o tym myśleć.
2: Mówi pani Agnieszka, o zagrożeniu dowiedziała się dopiero po powrocie do domu z portali informacyjnych. Tam, gdzie syreny były słyszalne, na stacjach benzynowych, w sklepach czy aptekach, mimo alarmu pracy nie przerwano, a należało to zrobić, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Magdalena Roguska.
4: Takie generalne zasady, które dotyczą mieszkań, które dotyczą domów, także budynków użyteczności publicznej, także miejsc naszej pracy. Wybieramy pomieszczenie możliwie na najniższej kondygnacji i takie, które jest oddalone od okien.
2: Kluczowe jest, by to, gdzie się schowamy, wiedzieć wcześniej. W Polsce szybko przybywa abstynentów. Pod tym względem jesteśmy w unijnej czołówce. Codzienne picie alkoholu deklaruje zaledwie 0,5% pytanych, cotygodniowe niecałe 3%, a raz w miesiącu po coś mocniejszego sięga 17%. Najwięcej z nas pije sporadycznie, ponad 44,5%, a całkowitymi abstynentami jest 35%. Przybywająca liczba osób, które w ogóle nie piją alkoholu, jak zauważa Puls Biznesu, który przytacza dane Eurostatu, może częściowo tłumaczyć budżetowe kłopoty z wpływami z podatków akcyzowych. Teraz przypomnienie od ZUS-u dla studentów przed nowym rokiem akademickim. Jeśli pracowaliście w wakacje, sprawdźcie, czy jesteście ubezpieczeni. Zakład tłumaczy, że po zakończeniu pracy wcześniejsze zgłoszenie studenta jako członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego nie odnawia się automatycznie, a o tym, że ubezpieczenia nie ma, student może dowiedzieć się dopiero podczas wizyty u lekarza. W przypadku, gdy student nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia i nie może zostać zgłoszony na przykład przez ubezpieczonego rodzica, do ubezpieczenia może zgłosić go uczelnia. XIX-wieczny polski pisarz Józef Ignacy Kraszewski został uhonorowany planetoidą. Grupa robocza Międzynarodowej Unii Astronomicznej zdecydowała, że obiekt do tej pory znany jako 2008JC6 będzie nosić imię autora starej baśni. A spośród polskich pisarzy nazwami planetoid upamiętnieni zostali także Adam Mickiewicz, Henryk Sienkiewicz, Stanisław Lem czy Olga Tokarczuk.

0: Reklama. Super ceny w spiżarni Smakosza. Pamiętaj, 30 września Dzień Chłopaka. Milka alpejskie mleczko, 330 gramów, wybrane rodzaje, 12,99. Kawa Chibo Edusho Family, 450 gramów, 21,99. Oferta ważna do 30 września w spiżarni Smakosza w Żuromienie przy Wyzwolenia 40.
1: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze

0: specjalne sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
1: Reklama. Radio 7.
2: I still remember the piano playing the same old melodies. The late night crowd was wild and loud, but then a shot at

0: Jest godzina 11:30.
1: Co na obiad?
2: Co jemy na obiad?
3: Mamo, a co na obiad?
4: Co na obiad?
5: Nazywam się Jolanta Kamińska, reprezentuję koło gospodyń wiejskich w Osieku. Dziś na obiad zachęcam Państwa do zrobienia pierogów. Składniki na ciasto: kilogram mąki, 3/4 kostki masła, jedno jajko, około pół litra gorącej wody. Farsz, 2 kg ugotowanych ziemniaków, 1 kg surowego boczku, 2 kg kiszonej kapusty i około pół kilograma cebuli. Przygotowanie. Wyrabiamy ciasto, odstawiamy, aby odpoczęło. Boczek kroimy w kostkę i przesmażamy z cebulą. Dodajemy odciśniętą i pokrojoną kiszoną kapustę i to dusimy wszystko na patelni. Nie wiem, 10-15 minut, tak żeby trochę się zaróżowiło, żeby to tak troszeczkę koloru nabrało. Natomiast ugotowane ziemniaki ubijamy tłuczkiem i łączymy z podsmażonym boczkiem i kapustą. Doprawiamy do smaku, czyli sól, pieprz, odrobinę majeranku. Kleimy pierogi i gotujemy. Ja chcę tylko dodać, że te pierogi robiłyśmy w tamtym roku na smaki sierpeckie. Co prawda jury nie bardzo smakowały, bo pierogi robimy z różnymi nadzieniami, a tutaj to jest takie właśnie nietypowe nadzienie. Uważam, że to jest dosyć stary przepis, którego my mało używamy, ponieważ w każdym domu kiedyś była zawsze beczka z kiszoną kapustą. Ziemniaki zostały z obiadu. Gdzieś tam kawałek słoniny wisiał nad kuchnią i właśnie była gdzieś babcia, która później po obiedzie na podwieczorek kleiła te pierogi. To nie jest trudny przepis. No wiadomo, że każdy w domu jakiś tam ma swój może sprawdzony przepis. No akurat tu ja szczerze mówiąc nie robiłam pierogów nigdy, ale akurat tutaj to ciasto pracuje super, rozwałkowuje się dobrze, klei się bardzo dobrze. To jest właśnie przepis tutaj cioci koleżanki na ciasto. Natomiast przepis na farsz jest też koleżanki. U nas takich przepisów się nie robiło. W domu bardzo smakują pierogi, a jeszcze jak zostaną później podsmażone na masełku czy na smalcu. Smacznego życzę Państwu.
4: Audycja Co na obiad od poniedziałku do piątku o 11:30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
1: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagiełły 3.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
4: Co na obiad?
5: Co jemy na obiad?
6: Mamo, a co na obiad?
7: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad? Od poniedziałku do piątku o 11.30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.

0: Wiosnę Ludów 4. Vision Optyk. Zobacz więcej, zapłać mniej.
1: Szukasz miejsca na pyszny obiad lub rodzinne spotkanie? Restauracja Gościniec w Żurominie już otwarta. Zapraszamy od poniedziałku do niedzieli na wyjątkowe dania kuchni polskiej w nowoczesnym wydaniu. Czekają na Was domowe smaki, świeże składniki, dania mięsne i rybne, makarony oraz codzienne danie dnia. Gościniec, dom weselno-bankietowy w Żurominie. Tradycja i nowoczesny smak. Rezerwacje i zamówienia. Telefon 795 477 434.
2: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
4: Reklama. Radio 7.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wybuch w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym w Elblągu. Potem premier o planowanych zmianach podatkowych i Hubert Hurkacz przed szansą na tytuł w Chengdu. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Wybuch nieznanej substancji w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym dla dzieci w Elblągu. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale obiekt przy ulicy Mazurskiej natychmiast ewakuowano. Trwa sprawdzanie źródła wybuchu, mówi Krzysztof Nowacki z policji w Elblągu.
3: Otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że doszło do jakiegoś pożaru, nagłego zapalenia się w jednym z pokoi, które tutaj zajmują wychowankowie ośrodka. Na miejsce przyjechała policja, nasz nieetatowy zespół rozpoznania minerskopirotycznego, żeby sprawdzić, do czego to mogło dojść.
2: Władze Elbląga już zapewniły 40 młodym wychowankom ośrodka tymczasowe schronienie w innej placówce opiekuńczo-wychowawczej. Dodam, że incydent miał miejsce zaledwie dzień po znalezieniu butelek z łatwopalną substancją na terenie jednej z firm tuż obok przyłącza gazowego. Policja na razie jednak nie łączy obu spraw. 11 osób zatrzymało dziś na polecenie Prokuratury Krajowej, CBA i Straży Granicznej w śledztwie dotyczącym Kolegium Humanum. Dalsze informacje śledcze mają przekazać po zakończeniu czynności z zatrzymanymi. Leśnicy kontra aktywiści. W piątek według warszawskich lasów miejskich aktywiści zablokowali wyjazd leśników do rannego łosia na Bielanach. Podczas protestu przeciwko odstrzałowi dzików mieli przypiąć się bowiem do samochodów patrolowych. Aktywiści twierdzą, że zablokowali tylko jeden pojazd, a wyjazd do akcji był możliwy. Przypominają, że w pobliżu miejsca, gdzie znaleziono łosia, jest placówka lasów miejskich, która mogła szybko zareagować. Dodam, że po negocjacjach z policją aktywiści odpięli łańcuchy. Leśnicy pojechali do łosia, ale zwierzę niestety padło. Rząd pracuje właśnie nad projektem budżetu na przyszły rok. W jego ramach przewidziano zmiany podatkowe. Propozycja zmian w PIT zakłada podniesienie pierwszego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych oraz wprowadzenie stawki 24% dla dochodów od 130 do 150 tysięcy złotych, przypomniał premier, otwierając posiedzenie rządu.
4: To oznacza, że tak jak do tej pory ludzie, którzy zarabiali powyżej 120 tysięcy, wpadali od razu w ten okrutny najwyższy próg, a w tej chwili nie dość, że stawka jest podniesiona i od 130 tysięcy będzie to liczone do 150 tysięcy, ale podatek będzie wynosił 24%.
2: Stawka 32% miałaby obowiązywać dopiero powyżej 150 tysięcy złotych. Premier ma nadzieję, że korzystnych dla około 3,5 miliona Polaków zmian nie będzie blokował prezydent. Hubert Hurkacz zagra dziś o tytuł w chińskim Chengdu. Nasz tenisista zmierzy się z rozstawionym z dwójką Hiszpanem, z którym ma niezbyt korzystny bilans. Michał Waszkiewicz.
5: No, ostatnie dwa mecze z Alejandro Dawidowiczem Fokiną Polak przegrał, ale też minęło od tych meczów sporo czasu. Tak samo jak od triumfu Polaka, tu doprecyzuję. Hubert Hurkacz miesiąc temu wygrał turniej w Cancun, ale to był Challenger, więc zawody niższej rangi. W Chengdu mamy turniej ATP 250, a na taki finał Hubi czekał ponad rok. W Genewie przegrał wówczas z Nowakiem Dżokowiczem. Turniej ATP wygrał po raz ostatni wiosną 2024 roku w Estoril.
2: Mecz finałowy w Chengdu zaplanowano za godzinę.

0: ilości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
1: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Pamiętaj, 30 września Dzień Chłopaka. Milka alpejskie mleczko, 330 gramów, wybrane rodzaje, 12,99. Kawa Chibo Edusho Family, 450 gramów, 21,99. Oferta ważna do 30 września w spiżarni Smakosza w Żuromienie przy Wyzwolenia 40.
3: Postaw na doświadczenie. Przedsiębiorstwo budowlane Domex. Ponad 30 lat na rynku. Przyjmujemy zapisy na budynki jednorodzinne w Żurominie, na osiedlu Porzeczkowa etap drugi oraz na mieszkania w kolejnym budynku wielorodzinnym przy ulicy Kołowej. Domex. Postaw na doświadczenie, solidność i sprawdzone rozwiązania. Zapraszamy do kontaktu. Telefon 530 883 152. 530 883 152.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.

0: Reklama. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123. Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
1: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Atak ucznia w szkole na Słowacji, nie żyje nauczycielka. Na Mazowszu z kolei groźnie wyglądający wypadek autobusu ze szkolną wycieczką. Powiemy też o proteście mieszkańców okolic Grudziądza.
3: Kupę lat mieszkają, zasiedleni. Są w starszym wieku przeważnie, nie?
2: A chodzi o kolej dużych prędkości. Marcin Krzemiński. Na początek Słowacja i atak w szkole podstawowej. Uczeń 8 klasy zaatakował ostrym narzędziem uczniów i nauczycieli. Według słowackich mediów 61-letnia nauczycielka zginęła, a 44-letnia została poważnie ranna. Jedno z dzieci jest krytycznie ranne. Na razie nie znamy zbyt wielu szczegółów tej sprawy. Będziemy dziś na pewno do niej wracać. Groźnie wyglądający wypadek w Osowcu na Mazowszu. Kierowca ciężarówki zjechał na przeciwległy pas i uderzył w autokar wiozący dzieci na wycieczkę. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. To kierowca autokaru i opiekunka dzieci, mówi aspirant Katarzyna Zych z policji w Grodzisku Mazowieckim.
4: Kierowca autobusu jest przewieziony do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Razem z nim pojechała opiekunka dzieci, która była również z przodu tego autobusu. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, żadno z nich nie wymaga hospitalizacji. Będą przewiezione dzieci do szkoły, skąd odbiorą.
2: Kierowca ciężarówki był trzeźwy, miał uprawnienia do kierowania pojazdem. Policja ustala dokładne przyczyny wypadku. Z tego powodu ulica Mazowiecka w Osowcu może być wciąż zablokowana. 6 osób zatrzymanych przez CBA, 5 przez Straż Graniczną. To kolejna odsłona śledztwa dotyczącego Kolegium Humanum. 11 w sumie zatrzymanych osób trafi jeszcze dziś do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie zostaną przesłuchani, a potem raczej usłyszą zarzuty i wtedy dopiero śledczy mają podać szczegóły. Tymczasem wiemy już, że Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymań dokonało w Wielkopolsce i na Mazowszu. Jak przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, zatrzymani to osoby, które pełnią obecnie lub pełniły wysokie funkcje na 2 prywatnych uczelniach. Mieszkańcy powiatu gruziąckiego protestują przeciwko planom budowy kolei dużych prędkości. W starostwie powiatowym w Grudziądzu trwa spotkanie w tej sprawie. Przed budynkiem wkrótce ma się rozpocząć protest rolników z okolicznych gmin.
3: Są ludzie, którzy kupę lat mieszkają, zasiedleni. Są w starszym wieku przeważnie, nie? Teraz takie podziały od razu.
5: Ilu może to gospodarstw dotyczyć?
3: Nie wiem, no to mówię około 14 chyba tam jakoś, żeśmy liczyli domostw, akurat u nas, tak? A reszta to więcej, nie?
2: Projektowane są 4 warianty przebiegu kolei dużych prędkości, mówi Michał Jasiak, wicedyrektor podprogramu kolejowego Port Polska.
6: Bardzo mocno wsłuchujemy się w głosy lokalnych społeczności na temat uwarunkowań, które są dla nich istotne.
2: Wybór ostatecznego wariantu ma nastąpić do końca roku. Wstyd i hańba. To rumuńskie media o wczorajszej porażce piłkarskiej kadry tego kraju z Bośnią i Hercegowiną 2-4 w Lidze Narodów. Rumuni po 2 porażkach w grupie B4 zajmują ostatnie miejsce za Polską, z którą zmierzą się notabene w piątek w Warszawie. Polska z kolei po wczorajszej porażce ze Szwecją i z 1 punktem na koncie zajmuje w grupie miejsce przedostatnie. Oczywiście trzymamy kciuki za biało-czerwonych.

0: Reklama. Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
1: Uwaga! Super oferty w Vision Optik. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optik. Zobacz więcej, zapłać mniej.
2: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki, Strzegowo, ulica Brzozowa 20, sklep cichocki.com.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Zbliża się godzina 13:30.
1: Kroniki pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Witam Państwa serdecznie. Adam Ejnik, miłośnik historii z Żuromina. Dzisiaj przedstawię Państwu felieton pod tytułem Zabójstwo polskiego oficera. Felieton dotyczy trudnych czasów powojennych i mężczyzny o nazwisku Feliks Zieliński. W czasie okupacji w jednym z żuromińskich sklepów bławatnych pracował mężczyzna o nazwisku Feliks Zieliński. Był zaopatrzeniowcem, pomocnikiem. Z racji pełnionej funkcji wyjeżdżał od czasu do czasu z Żuromina. Wówczas niewielu wiedziało, że człowiek ten wyjeżdża nie tylko po towar do sklepu, że prawdziwe jego nazwisko to Piotr Przybylski i że jest oficerem Wojska Polskiego działającym w ścisłej konspiracji. Jak duża była to konspiracja, uzmysłowiłem sobie, słuchając opowieści Jerzego Przybylskiego, syna polskiego żołnierza. Mówił, był rok 1943, lato. Wówczas matka przyprowadziła pewnego mężczyznę. Nie wiedziałem, że to mój ojciec. Mężczyzna wziął mnie i moją siostrę na spacer. Szliśmy wzdłuż torów. Po drodze przyglądał się nam uważnie, rozmawiał. Doszliśmy do niewielkiej stacji, tam mężczyzna zniknął, a ja z siostrą zajęliśmy się zabawą. Później zaniepokojony zacząłem szukać tego człowieka, który nas tu przyprowadził. Wszedłem do pomieszczenia, a tam stał on z kilkoma pracownikami kolei nad mapami. Otrzymałem straszliwą reprymendę. Tożsamość oficera ukrywana była nawet przed jego synem. Kiedy do Żuromina w styczniu 1945 roku weszła Armia Czerwona, oficerowi wydawało się, że rola jego skończona, że może się ujawnić. Może jeszcze się przydam podczas tej wojny, miał powiedzieć gospodarzom. Choć ludzie odradzali mu dekonspirację, oficer nie zmienił zdania. Udał się do sztabu, przedstawił się jako oficer Wojska Polskiego. W sztabie wzięto Polaka w obroty. Jak twierdzą świadkowie, najpierw brutalnie go przesłuchiwano przez kilka godzin, później zamknięto w celi. Mężczyzna postanowił uciec, o świcie wydostał się z aresztu na ulicę miasta, kierował się poza miasto do lasu. Niestety, podczas ucieczki natknął się na patrol wojsk radzieckich. Żołnierze podnieśli alarm, rozległy się strzały. Ranny oficer upadł. Wówczas jeden z żołnierzy dobiegł do niego i uderzeniami kolbą w głowę dopełnił zbrodni. Ciało mężczyzny pogrzebano koło miejsca zbrodni, pod miedzą. Po wojnie odnalazła je żona żołnierza. Przyjechała do Żuromina, pytała, szukała. Jak relacjonuje Jerzy Przybylski, spotkała się oko w oko z komisarzem, który przesłuchiwał jej męża. Miał jej powiedzieć, jak będziesz tu przyjeżdżać, sama trafisz do grobu. Przyjechała, kiedy nastały polskie władze. W roku 1947 otrzymała nieformalne pozwolenie na ekshumację zwłok. Mężczyznę odkopano późnym wieczorem. Pochowano go na miejscowym cmentarzu. Jego grób stoi na żuromińskim cmentarzu do dziś dnia. Historia polskiego oficera, który ukrywał się w Żurominie podczas okupacji, jest niezwykle interesująca. Pozostawia jednak wiele niewiadomych. Jakie funkcje pełnił w Żurominie kapitan Wojska Polskiego? Czy miał kontakt z lokalną siatką AK, Anastazem Kołodziejskim, Gromkiem, Stanisławem Maryniakiem, Wichurą? Te pytania na razie są bez odpowiedzi.
1: Kroniki pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny. Tu Radio

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
3: Czas ucieka. Nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacji.

0: Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M-Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M-Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
3: Reklama. Tu Radio 7.
4: Radio 7.

0: Reklama.
1: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600-891-378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.

0: Jest godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Atak młodego nożownika na Słowacji, nie żyje nauczycielka. Potem zamknięte plaże w Ustce i okolicach, powiemy czemu. Za chwilę też kinowa lalka. Porozmawiamy z odtwórcą roli Wokulskiego. Marcin Krzemiński. Jedna osoba nie żyje, dwie kolejne trafiły do szpitala. To tragiczny bilans ataku nożownika w jednej ze słowackich podstawówek. Napastnik był uczniem szkoły, śmiertelną ofiarą nauczycielka. Jakub Medek.
3: Do zdarzenia doszło tuż po rozpoczęciu zajęć w szkole podstawowej w Staszkowie na północy Słowacji, niedaleko polskich granic. 61-letnia nauczycielka zginęła na miejscu. Do szpitala w stanie krytycznym trafiła kolejna nauczycielka i jedna z uczennic szkoły. Sprawca, uczeń ósmej przedostatniej klasy, został obezwładniony i zatrzymany przez policję. Słowackie media zwracają uwagę na to, że do ataku doszło w czasie trwania procesu w sprawie podobnego zdarzenia z ubiegłego roku.
2: Za zamkniętymi drzwiami rozpoczął się przed sądem w Olsztynie proces w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza w jeziorze Ośno. Chłopiec zginął na obozie podczas nocnej próby, zdawał na stopień ćwika. Na ławie oskarżonych zasiedli 21-letni wychowawca drużynowy Marek G. oraz 19-letni ratownik WOPR Igor K. Według śledczych do tragedii doprowadziło zachowanie oskarżonych, grozi im do 5 lat więzienia. Teraz Ustka, sąsiadujące z nią miejscowości, piękna pogoda i zamknięte plaże. Wszystko po tym, jak na sporym odcinku wybrzeża Bałtyku turyści zaczęli natrafiać na skupiska czarnej substancji. To prawdopodobnie mazut, który został zrzucony z któregoś ze statków. Uznaliśmy, że na czas sprzątania na kilka dni zamkniemy plażę, mówi Anna Piotrowska z Urzędu Morskiego w Słupsku.
4: Dostaliśmy zgłoszenia, że zgłaszają się osoby do ośrodków kuracjusza, że jest ubrudzone obu. Są też osoby ze zwierzętami, to też wymaga ochrony.
2: Próbki substancji zostały wysłane do specjalistycznego laboratorium. Trwa też poszukiwanie sprawcy zamieszania. Rada Ministrów będzie szukać nowych rozwiązań, jeśli prezydent nie podpisze ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Dochody z podatku posłużyłyby na sfinansowanie kolejnej rządowej obniżki cen paliw.
5: Będziemy szukać rozwiązań, pewnie podobnego rodzaju, z podobną ustawą, no ale rozwiązanie plan A leży na biurku prezydenta. Lepszego planu nie będzie.
2: Ustawa trafiła do prezydenta kilka dni temu. Poprzednią Karol Nawrocki wysłał do Trybunału Konstytucyjnego, twierdząc, że opodatkowanie koncernów na kilka miesięcy wstecz jest niekonstytucyjne. Wczoraj uroczysta premiera w Teatrze Wielkim w Warszawie, a jutro lalka wchodzi do kin. Stanisława Wokulskiego zagrał Marcin Dorociński. Co było dla niego najtrudniejsze?
6: Najtrudniejsze? Myślę, że w ogóle podjąć się tego wyzwania, bo jak usłyszałem od Radka Drabika, producenta, i Maćka Kawalskiego, że proponują mi te role, to się bardzo wystraszyłem, że może nie dam rady, że to może być za trudne. I żeby zapomnieć o tym, że to jest wielkie wyzwanie, tylko się mu poddać i żeby włożyć 100% Dorocińskiego, Wokulskiego i nim być.
2: W rolę Izabeli Łęckiej wcieliła się Kamila Urzędowska. W filmie zobaczymy też m.in. Marka Kondrata, Krystynę Jandę i Borysa Szyca.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż.

0: Pałac Myślęta. Wyjątkowa przestrzeń, która łączy smak, naturę i spokój. Restauracja i kawiarnia czynne codziennie, również w święta. W każdy weekend od 15 do 18 muzyka na żywo. Zarezerwuj stolik już dziś. 606 746 198.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z MAM Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. MAM Auto. Telefon 510 503 510.
2: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
3: Reklama. Tu Radio 7.

0: Zbliża się godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Strażacy uczyli, jak reagować na zagrożenia, trening w powiecie działdowskim. Jak odnaleźć swoich przodków, spotkanie z genealogią w Działdowie. Żuromin, warsztaty o mediach dla dzieci i młodzieży. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Jak zachować się w sytuacji zagrożenia, udzielić pierwszej pomocy i prawidłowo korzystać z czujek. Mieszkańcy powiatu działdowskiego mogli zdobyć praktyczną wiedzę podczas specjalnego treningu reagowania. Strażacy państwowej i ochotniczych straży pożarnych spotkali się z mieszkańcami w 6 punktach na terenie powiatu. Jednym z nich była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie. Podczas spotkań omawiano zasady alarmowania i ostrzegania ludności oraz podstawowe zagadnienia związane z ochroną ludności i obroną cywilną. Strażacy tłumaczyli też, jak działają czujki i gdzie należy je montować. Była również część praktyczna. Mieszkańcy mogli przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy na fantomie oraz bezpośrednio porozmawiać ze strażakami o przygotowaniu na sytuacje kryzysowe. Akcja była częścią warmińsko-mazurskiej edycji treningu reagowania, którego celem jest zwiększenie wiedzy mieszkańców i przygotowanie ich do właściwego działania w sytuacjach zagrożenia. Jak rozpocząć poszukiwania swoich przodków i gdzie szukać informacji o rodzinie? Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie organizuje spotkanie poświęcone genealogii. Poprowadzi je Izabela Koba-Mierzejewska, dziennikarka, autorka i z zamiłowania genealog. Pokaże, jak korzystać z internetowych baz archiwalnych, czytać dawne akty metrykalne oraz krok po kroku budować własne drzewo genealogiczne. Spotkanie skierowane jest również do osób, które nigdy wcześniej nie zajmowały się genealogią i dopiero chcą rozpocząć poszukiwania rodzinnych historii. Wydarzenie odbędzie się jutro o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Wolności 64A w Działdowie. A Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie przygotowała cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbędą się w ramach programu Kompas Młodego Obywatela pod hasłem Media pod lupą. Uczestnicy będą uczyć się m.in. jak rozpoznawać fake newsy i dezinformacje, jak opowiadać historie w mediach oraz jak radzić sobie z hejtem. Zaplanowano też warsztaty Cyfrowy kącik dla dzieci oraz wykład o mediach społecznościowych. Cykl rozpocznie interaktywna gra dla uczniów klas 7 i 8. Warsztaty odbędą się 5 i 6 października, a premiera gry tydzień później, 12 października. Kolejne spotkania zaplanowano w drugiej połowie października oraz na początku listopada. Poszczególne zajęcia przeznaczone są dla różnych grup wiekowych, od dzieci w wieku 7 lat po młodzież do 20 roku życia. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy prowadzi Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie. Projekt jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Kompas Młodego Obywatela. 6 kilometrów, terenowe przeszkody i przede wszystkim pomoc dla Nikosia z Iłowa Osady. Nad Zalewem Ruda odbyła się druga edycja charytatywnego Survival Race. Wydarzenie zakończyło się charytatywnym sukcesem. Zebrano prawie 16 tysięcy złotych. Uczestnicy zmierzyli się z trasą poprowadzoną wokół zalewu. Po drodze czekały na nich przygotowane w terenie przeszkody i zadania. Jak podkreśla organizatorka wydarzenia Julia Szostek, druga edycja imprezy była bardzo udana.
3: Ludzi pobiegło, podejrzewam, że ponad 100 osób, aczkolwiek w całym tym ferworze nie jestem w stanie teraz policzyć, ale było multum ludzi, tu było naprawdę szok, że przez te 5 godzin tu się przewinęło taki ogrom, cudowna atmosfera, uśmiechy, serdeczność, życzliwość innych ludzi, widać dobre serce po prostu na dłoni. Rywalizacja sportowa była naprawdę na wysokim poziomie, ludzie wrócili ze zdartymi kolanami, cali przemoczeni, pogubili buty się porozwalały.
2: Dla wielu uczestników liczył się nie tylko wynik. Na trasie można było sprawdzić swoją kondycję, zmierzyć się z własnymi słabościami i przede wszystkim dobrze się bawić. Potwierdzają to sami zawodnicy.
4: Było trochę takich upadków, że już nie miałam po prostu siły, ale było super, tak szczerze. Powtórzyłabym to jeszcze raz, tym bardziej, że strasznie dopingował mi mój chłopak w trakcie. Strasznie mnie wspierał, jak już nie dawałam sobie rady.
5: Było kilka ciężkich przeszkód, no ale daliśmy radę.
6: Biegliśmy w największej grupie, 26 osób, przyjaciele i rodzina. Fajna inicjatywa. No i jakby za rok coś takiego było, to na pewno też weźmiemy udział.
2: Wydarzenie miało charakter charytatywny. Podczas imprezy zbierano pieniądze dla Nikosia z Iłowa Osady. Towarzyszyły jej również licytacje, atrakcje dla dzieci, pokaz motocykli, stoiska kół gospodyń wiejskich i muzyka.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
2: Dziś pogodniej, 21 stopni w naszym regionie, noc z małym zachmurzeniem i słabym wiatrem z południowego wschodu. Nad ranem 8 stopni w Ciechanowie, Mławie i Działdowie oraz 9 w Sierpcu i Żurominie. Ciśnienie wysokie i stabilne. Na koniec zaproszenie. Pieniądze na rozwój gospodarstwa, własne przetwórstwo i zieloną energię. O nowych możliwościach wsparcia dla rolników rozmawiamy dziś w Radiu 7. Gościem będzie zastępca dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Izabela Sawicka. Porozmawiamy m.in. o dofinansowaniu RHD i MOL oraz inwestycjach w fotowoltaikę, magazyny energii, biogazownie i poprawę efektywności energetycznej gospodarstw. Gość Radia 7 dziś po 16.
1: Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Uwaga! Super oferty w Vision Optik. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optik. Zobacz więcej, zapłać mniej.
2: Szukasz miejsca na pyszny obiad lub rodzinne spotkanie? Restauracja Gościniec w Żurominie już otwarta. Zapraszamy od poniedziałku do niedzieli na wyjątkowe dania kuchni polskiej w nowoczesnym wydaniu. Czekają na Was domowe smaki, świeże składniki, dania mięsne i rybne, makarony oraz codzienne danie dnia. Gościniec, dom weselno-bankietowy w Żurominie. Tradycja i nowoczesny smak. Rezerwacje i zamówienia. Telefon 795 477 434.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487 507 564 487.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Ama.
1: Urządzasz lub remontujesz? Fachowiec Ciechanów. Panele laminowane i winylowe, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, listwy przypodłogowe oraz modne lamele. A do tego profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Ty wybierasz, a fachowiec zajmuje się resztą. Fachowiec Ciechanów. Sienkiewicza 85A. Dobry wybór do twojego wnętrza.
2: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
3: Mocne brzmienia, autorska muzyka i rockowa energia. Już 17 października w Mławie, 22. Ogólnopolski Festiwal Muzyki Rockowania. Zgłoś swój zespół do przeglądu. Na zwycięzców i wyróżnionych czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Zgłoszenia przyjmujemy do 5 października. Szczegóły konkursu i dokumenty do pobrania na stronie Miejskiego Domu Kultury w Mławie. Gwiazdą wieczoru tegorocznych rockowań będzie legendarny zespół Kobra Nocka.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Minęła godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rząd przyjął przyszłoroczny budżet, a w nim nowe stawki podatkowe. Potem odwieczne pytanie w Polsce, co z tą piłką i ciepła jesień. Powiemy, jak wpływa na ptaki. Marcin Krzemiński. Rząd przyjął ostateczną wersję projektu przyszłorocznego budżetu. Ustawa trafi teraz do Sejmu. Minister finansów powiedział, że kontynuowane będą kluczowe programy społeczne. Program 800+, aktywny rodzic, in vitro, renta wdowia czy 13 i 14 emerytura. Obok budżetu zaplanowano też zmiany w progach podatkowych. Maciej Kluczka.
3: Pierwszy próg podatkowy ma wzrosnąć do 130 tysięcy złotych. Pojawi się też nowa stawka 24% dla dochodów do 150 tysięcy złotych rocznie, mówi premier Donald Tusk.
4: To oznacza, że tak jak do tej pory ludzie, którzy zarabiali powyżej 120 tysięcy, wpadali od razu w ten okrutny najwyższy próg, a w tej chwili nie dość, że stawka jest podniesiona, ale podatek będzie wynosił 24%.
3: Premier dodaje, że zmiany mają poprawić sytuację podatkową ponad 3 milionów Polaków. Poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk widzi jednak mankamenty proponowanych zmian.
5: To są próby realizowania jakiejś szczątkowej obietnicy wyborczej, ale kosztem podwyżek w podatku CIT dla drobnych przedsiębiorców.
3: Zmiany miałyby obowiązywać od przyszłego roku.
2: W październiku na posiedzenie rządu ma trafić czwarta wersja projektu ustawy regulującej rynek kryptoaktywów, zapowiedział rzecznik rządu Adam Szłapka. Dodał, że sądzi, iż będzie ona trochę ostrzejsza od poprzednich. Unijny Trybunał Sprawiedliwości odrzucił wniosek Polski o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy handlowej Unii Europejskiej z blokiem państw południowoamerykańskich, czyli Mercosur. Wniosek był częścią skargi Polski na to porozumienie. Polska chciała, żeby do czasu wydania wyroku przez Trybunał umowa handlowa została zawieszona w ramach środka zabezpieczającego. Sam wyrok TSUE wyda w późniejszym terminie. Nasi piłkarze grają nie za dobrze, wyników nie ma. Nie trzeba być zagorzałym kibicem, by to dostrzec.
6: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik.
2: Mówili kibice, którzy oglądali na żywo wczoraj porażkę w meczu ze Szwecją. Kolejną, którą ma na koncie selekcjoner Jan Urban. Ta poprzednia zamknęła nam drogę na mundial. Ostatnio pod wodzą aktualnego selekcjonera przegraliśmy w sparingu z Ukrainą, czy zremisowaliśmy z Nigerią i ostatnio z Bośnią i Hercegowiną. Selekcjoner o rezygnacji jednak nie myśli.
7: Staramy się wyciągnąć z tego, co mamy do dyspozycji, jak najwięcej.
2: Zobaczymy, co będzie w piątek, gdy zagramy z Rumunią. Będzie ciepło pod koniec września, wynika z prognoz IMGW, według których cała tegoroczna jesień może być cieplejsza niż zwykle, a to zmienia zachowanie niektórych ptaków, zauważa ornitolog profesor Piotr Tryjanowski.
8: Te, które odlot bardzo mocno zależy od temperatury i od tego, jak wyglądają zasoby pokarmowe, to mamy tutaj szpaki właśnie, zięba. Długoterminowo to widzimy. W ciągu ostatnich 3-4 dekad część gatunków przesunęła o tydzień, 2 tygodnie właśnie odlot.
2: Na szpaki i czajki zaczęły nawet zimować w naszym kraju.

0: Reklama.
1: Planujesz nową łazienkę? Odwiedź sklep Blucie Hanów. Płytki i gresy, meble łazienkowe, baterie, kabiny i wanny. Wybierz wyposażenie, a wizualizację otrzymasz w cenie zakupu. Do tego szybka dostawa. Salon Blucie Hanów, Sienkiewicza 85A. Twoja łazienka od projektu do realizacji.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
1: Postaw na doświadczenie. Przedsiębiorstwo budowlane D.

0: Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert, jakość, na której możesz polegać.
1: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
2: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 15.30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowa wiata i droga na ciechanowskich działkach. Inwestycja pomoże gromadzić deszczówkę. Rokowania w Mławie. Trwa nabór zespołów. 17-letnia Katarzyna Rajkowska z brązem, zawodniczka olimpijczyka na podium wśród seniorek. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Nowa wiata na odpady i droga dojazdowa powstały na terenie rodzinnego ogrodu działkowego Grędzice w Ciechanowie. Inwestycja ma ułatwić odbiór śmieci, ale również pomóc w zagospodarowaniu wody opadowej. Wiata osłania kontenery i zabezpiecza odpady przed roznoszeniem przez wiatr i zwierzęta. Jednocześnie umożliwia zbieranie deszczówki, która będzie później wykorzystywana do podlewania roślin. Powstała też droga dojazdowa dla pojazdów odbierających odpady. Działkowcy posadzili przy niej nową roślinność. Rod Grędzice otrzymał na inwestycje 30 tysięcy złotych z budżetu Ciechanowa oraz 20 tysięcy złotych z programu Mazowsze dla działkowców. W tym roku miejskie wsparcie otrzymały również ogrody Kolejarz i Krubin. W obu realizowane są inwestycje związane z doprowadzeniem wody. Mława szuka rokowych talentów. Trwa nabór zespołów do 22. Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Rokowania. Do przeglądu mogą zgłaszać się grupy wykonujące własne kompozycje. Spośród nadesłanych propozycji jury wybierze 8 zespołów, które wystąpią w kinie Kosmos. Konkurs może być początkiem muzycznej kariery, mówi Jarosław Stokowski z Miejskiego Domu Kultury w Mławie.
3: Mimo upływu lat rokowania nadal przyciągają tych, którzy chcą pokazać swoją muzykę. W sali kina Kosmos pojawią się zespoły z całej Polski. Zespoły, które piszą własne piosenki, grają po garażach, klubach, salach prób, czasem przed kilkunastoma osobami. A czasem marzą o tym, żeby któregoś dnia stanąć na dużej scenie i zobaczyć pod nią tłum. Bo właśnie od takich miejsc często zaczyna się cała muzyczna historia.
2: Na uczestników czekają nagrody, ale także możliwość poznania muzyków jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich formacji rockowych. Gwiazdą tegorocznych rokowań będzie Kobra Nocka. Spotkanie z legendą polskiego rocka będzie dodatkową nagrodą dla uczestników, uważa Jarosław Stokowski.
3: Spotkanie Kobra Nocki z młodymi zespołami podczas rokowań ma w sobie coś symbolicznego. Na jednej scenie spotkają się muzycy, którzy dopiero szukają swojego miejsca i zespół, który swoje miejsce w historii polskiego rocka zdąży już sobie wywalczyć.
2: Przegląd rozpocznie się 17 października o godzinie 11. Wyniki zostaną ogłoszone o 19, a później wystąpi Kobra Nocka. Na koncert obowiązują bezpłatne wejściówki, które od 9 października będzie można odbierać w kasie kina Kosmos. Zgłoszenia do przeglądu przyjmowane są do 5 października. Formularz i regulamin znajdują się na stronie Miejskiego Domu Kultury w Mławie. Książki poświęcone historii niemieckiego obozu KL-Soldau trafią do bibliotek w powiecie działdowskim. Każda z placówek uczestniczących w spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość otrzymała komplet 4 publikacji. Książki trafią do bibliotek miejskich, gminnych, szkolnych oraz biblioteki powiatowej. Mają być dostępne dla uczniów, mieszkańców i wszystkich zainteresowanych historią Działdowa i regionu. Publikacje dotyczą działalności KL-Soldau oraz losów więźniów niemieckiego obozu. Ich autorami są Andrzej Rutecki, dr Anna Jagodzińska. Spotkanie odbyło się w Centrum Aktywności Organizacji Pozarządowych w Działdowie. Jego organizatorem było Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość, które zajmuje się popularyzowaniem wiedzy o tragicznej historii KL-Soldau. Sport. Zaledwie 17-letnia Katarzyna Rajkowska z Olimpijczyka Jeżewo zdobyła brązowy medal pierwszego Grand Prix Polski seniorów w tenisie stołowym. Młoda zawodniczka stanęła na podium w rywalizacji z najlepszymi seniorkami w kraju. Turniej rozegrano w Zielonej Górze. Katarzyna Rajkowska dotarła aż do półfinału i zakończyła zawody na trzecim miejscu. Brązowy medal zdobyła również Anna Węgrzyn z AZS Wrocław. Sukces jest tym większy, że zawodniczka olimpijczyka ma dopiero 17 lat i wciąż rywalizuje także w kategorii juniorek. W lutym tego roku zajęła drugie miejsce w Grand Prix Polski Juniorek w Rzeszowie. Rywalizację seniorek wygrała Paulina Krzysiek z AZS UJD Częstochowa, która w finale pokonała Natalię Bogdanowicz z Warmii Lidzbark Warmiński 4-1. Wśród mężczyzn zwyciężył Artur Grela z BKS Stal Bielsko-Biała.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
2: Dziś pogodniej, 21 stopni w naszym regionie, noc z małym zachmurzeniem i słabym wiatrem z południowego wschodu. Nad ranem 8 stopni w Ciechanowie, Mławie i Działdowie oraz 9 w Sierpcu i Żurominie. Ciśnienie wysokie i stabilne. Na koniec zaproszenie. Pieniądze na rozwój gospodarstwa, własne przetwórstwo i zieloną energię. O nowych możliwościach wsparcia dla rolników rozmawiamy dziś w Radiu 7. Gościem będzie zastępca dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Izabela Sawicka. Porozmawiamy m.in. o dofinansowaniu RHD i MOL oraz inwestycjach w fotowoltaikę, magazyny energii, biogazownie i poprawę efektywności energetycznej gospodarstw. Gość Radia 7 dziś po 16.
1: Tu Radio 7 w regionie numer 1.
4: W regionie numer 1 Radio 7.
1: Reklama.
5: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
6: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
7: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
8: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
9: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Uwaga! Super oferty w Vision Optyk.

0: Zobacz więcej, zapłać mniej.
1: Mocne brzmienia, autorska muzyka i rockowa energia. Już 17 października w Mławie, 22. Ogólnopolski Festiwal Muzyki Rockowania. Zgłoś swój zespół do przeglądu. Na zwycięzców i wyróżnionych czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Zgłoszenia przyjmujemy do 5 października. Szczegóły konkursu i dokumenty do pobrania na stronie Miejskiego Domu Kultury w Mławie. Gwiazdą wieczoru tegorocznych rockowań będzie legendarny zespół Kobra Nocka.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
3: Reklama.
4: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Stałej amerykańskiej bazy jeszcze nie ma, ale są prace nad specustawą. Estoński minister spraw zagranicznych oskarżył Rosję o sabotaż. Hubert Hurkacz przegrał w finale turnieju w Chengdu. Marcin Krzemiński. Trwają już prace nad specustawą w sprawie utworzenia w Polsce stałej amerykańskiej bazy wojskowej, informuje wiceministra obrony. Jak wyjaśnia Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, rząd nie czeka na ostateczną decyzję Amerykanów i szykuje pod nią grunt, gdyż w tym przypadku liczy się czas. Maciej Kluczka.
3: Finalna decyzja w sprawie utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce zapadnie najprawdopodobniej w grudniu, mówi wiceministra Sobkowiak-Czarnecka.
4: Tutaj się liczy czas, w związku z tym wszystko to, co możemy przygotować przed finalną decyzją, to chcemy zrobić. Zresztą jesteśmy w dialogu ze stroną amerykańską. To wszystko będzie musiało znaleźć odzwierciedlenie w specustawie.
3: Specustawa będzie wymagała dobrej współpracy wielu ministerstw oraz prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, dodaje wiceszefowa MON.
4: Taka ustawa musi określać źródło finansowania. To jest kwestia postawienia nowego miasteczka na około 20 tysięcy osób. To jest kwestia dróg, dojazdów, cyberbezpieczeństwo.
3: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka poinformowała też, że na połowę listopada planowany jest nowy termin spotkania ministra obrony Kosiniaka-Kamysza i sekretarza wojny USA Hekseta.
2: Estoński minister spraw zagranicznych oskarżył Rosję o sabotaż. Chodzi o sierpniowy pożar na terenie firmy zbrojeniowej. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte podkreśla, że rosyjski sabotaż w Europie nie osłabi poparcia dla Ukrainy.
5: Rosja kontynuuje swoją lekkomyślną kampanię wrogich działań przeciwko sojusznikom NATO. Próbuje osłabić naszą determinację i powstrzymać nasze wsparcie dla Ukrainy. Jednak ponosi porażkę.
2: Kreml odrzuca oskarżenia Estonii o sabotaż. Tragiczny wypadek na warszawskiej Pradze. Pod kołami tramwaju zginął 77-letni mężczyzna. Do wypadku doszło na przejściu dla pieszych na ulicy Targowej. Aktualnie możliwe są tam utrudnienia w ruchu tramwajów i samochodów. Okoliczności wypadku bada policja. W Grzęsce na Podkarpaciu pożegnano dziś księdza Stanisława Zbojnowicza, który zginął w ataku w jarosławskim opactwie. W pogrzebie uczestniczyli bliscy duchownego, mieszkańcy rodzinnej miejscowości i około 100 księży. Podczas uroczystości odczytano list prezydenta Karola Nawrockiego. Ponownie ruszy proces w głośnej sprawie znęcania się ze skutkiem śmiertelnym nad strusiem Zankiem z gospodarstwa agroturystycznego pod Poznaniem. Dziś sąd apelacyjny w stolicy Wielkopolski uchylił wyrok skazujący Łukasza Esz. Stwierdził bowiem, że skład sędziowski w sądzie okręgowym był wadliwy. W marcu Łukasz Esz usłyszał wyrok 7 lat więzienia, w tym 4 bezwzględnego pozbawienia wolności za znęcanie się nad strusiem. Był bowiem oskarżony też w 10 innych sprawach. Nie najlepsze wieści z Chin. Hubert Hurkacz przegrał z Hiszpanem Alejandro Davidowiciem Fokiną 4-6, 6-7, 7-9 w finale tenisowego turnieju w Chengdu. W rozprawianin po raz 13 wystąpił w finale imprezy ATP, poprzednio w maju zeszłego roku w Genewie. Ostatni 8 tytuł wywalczył w kwietniu 2024 roku w portugalskim Estoril.

0: Gość Radia 7.
1: Jarosław Wydra, dzień dobry. Dziś naszym gościem jest Izabela Sawicka, zastępca dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Zacznijmy od najważniejszej informacji dla rolników. Jakie nabory agencja uruchamia jesienią i na jakie inwestycje można dostać pieniądze?
2: Od 1 października do 2 listopada 2026, czyli faktycznie na jesieni, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie prowadzić nabór dotyczący rozwoju współpracy w ramach łańcucha wartości w gospodarstwach rolnych i jak również będzie można jeszcze uzyskać dofinansowanie na tak zwaną zieloną energię i ekologia w gospodarstwach w mazowieckim województwie.
1: Program przetwórstwa i sprzedaży własnych produktów. Kto dokładnie może się o to wsparcie ubiegać? Czy także rolnik, który taką działalność dopiero chce rozpocząć?
2: Tak, oczywiście. Z programu tego mogą skorzystać zarówno osoby, które już prowadzą działalność związaną z przetwarzaniem żywności, jak i te, które dopiero planują ją rozpocząć. W pierwszej grupie beneficjentów znajdują się rolnicy i ich małżonkowie rozpoczynający lub którzy dopiero będą rozwijać działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego, czyli tak zwane RHD, ale również rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy rozpoczynającą działalność w formule MOL. Do drugiej grupy, czyli tej MOL, mogą się ubiegać o to wsparcie mikroprzedsiębiorcy, którzy kontynuują wykonywanie działalności gospodarczej w ramach właśnie tak zwanego MOL.
1: W przypadku RHD i MOL można dostać od 30 do nawet 120 tysięcy złotych w formie ryczałtu. Od czego zależy wysokość tej kwoty i co oznacza dla rolnika właśnie takie ryczałtowe rozliczenie?
2: Dla rolników, małżonków rolników bądź osób rozpoczynających działalność w ramach RHD lub MOL przewidziano pomoc w formie ryczałtu pokrywającego do 65% kosztów kwalifikowalnych takiej inwestycji. Wysokość wsparcia zależy od skali planowanego przedsięwzięcia i tak jak już wcześniej wspomniałam, może to być 30, 60 bądź nawet 120 tysięcy złotych. I teraz ryczałt, co to oznacza? Oznacza to uproszczony sposób rozliczania pomocy. Najważniejsze jest osiągnięcie założonych celów i zrealizowanie przedsięwzięcia zgodnie z biznesplanem. Dzięki temu procedura rozliczenia jest prostsza niż w przypadku na przykład tak zwanej klasycznej refundacji kosztów.
1: Jest też znacznie większe wsparcie, nawet do 500 000 złotych. Kto po taką kwotę może sięgnąć?
2: Są to osoby, które już prowadzą działalność gospodarczą w ramach MOL i planują jej dalszy rozwój. Mogą oni otrzymać zwrot do nawet 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji i wartość takiej pomocy wyniesie od 10 tysięcy, ale nawet, tak jak już właśnie wcześniej wspomnieliśmy, do 500 tysięcy złotych. Podstawowa różnica polega na sposobie wypłaty środków, czyli w przypadku ryczałtu beneficjent realizuje założenia biznesplanu i otrzymuje określoną kwotę wsparcia. Natomiast refundacja oznacza, że inwestycję należy najpierw zrealizować i opłacić, a następnie później można ubiegać się o zwrot części poniesionych kosztów.
1: A na co konkretnie można te pieniądze wydać?
2: Zakres takiego wsparcia obejmuje na przykład inwestycje związane z rozwojem, tak jak już wcześniej wspomniałam, gospodarstwa, przetwórstwa, przygotowania na przykład produktu do sprzedaży. Środki można przeznaczyć między innymi, tak prosto mówiąc, na zakup nowych maszyn, urządzeń, wszelkiego rodzaju tak naprawdę wyposażenia służącego przetwarzaniu, magazynowaniu produktów rolnych lub również półproduktów, a także przygotowania ich do sprzedaży, bo tak jak już wcześniej było powiedziane, jest to głównie przygotowanie do sprzedaży tego produktu. Program taki umożliwia również finansowanie budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu już obecnego budynku połączonego z modernizacją obiektów niezbędnych do wdrożenia planowanej inwestycji.
1: Jesienny nabór dotyczy także zielonej energii. Jak duże pieniądze mogą otrzymać rolnicy na fotowoltaikę, magazyny energii czy poprawę efektywności energetycznej albo może nawet budowę biogazowni?
2: Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej skierowane jest szczególnie do rolników prowadzących działalność rolniczą, ale zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych, jak i wspólników spółek cywilnych. I teraz warunkiem korzystania z takiej inwestycji jest m.in. korzystanie z płatności bezpośrednich w ramach wspólnej polityki rolnej według planu strategicznego oraz realizacja inwestycji związanej z działalnością rolniczą prowadzoną w gospodarstwie. Dodatkowo wnioskodawca powinien odbyć szkolenie z zakresu efektywności energetycznej, czyli przejść takie szkolenie lub zobowiązać się do jego ukończenia. I teraz nabór ten obejmuje trzy tak jakby obszary, trzy wsparcia. Budowę, tak jak pan już wcześniej wspomniał, biogazowni rolniczej, to jest obszar A i będzie on wynosił do 1,5 miliona złotych. Ewentualnie mikroinstalacje fotowoltaiczne wraz z magazynami energii, czyli robimy magazyn, gdzie możemy przetrzymywać tą energię. Jest to obszar B i on będzie wynosił do 200 tysięcy złotych wsparcia. Ewentualnie poprawę efektywności energetycznej budynków gospodarstwa rolnego. To jest obszar C i również będzie wynosił do 200 tysięcy złotych. Co ważne, należy wspomnieć, że rolnik może realizować inwestycje więcej niż jednym obszarze. Może wybrać sobie kilka tych obszarów i w przypadku łączenia przedsięwzięć maksymalna kwota wsparcia może wynieść 1 700 000 zł i poziom takiego dofinansowania sięga 65% kosztów kwalifikowalnych.
1: Czy w ramach tej planowanej inwestycji na przykład można wymienić okna, czy zamienić oświetlenie na energooszczędne, czy tego typu inwestycje też będzie można sfinansować?
2: Tak, oczywiście. Zakres wsparcia obejmuje zarówno inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii, jak również poprawą efektywności energetycznej gospodarstw rolnych. Co to znaczy? W ramach takiego programu można uzyskać dofinansowanie między innymi na przykład na budowę biogazowni rolniczych, instalacje fotowoltaiczne, magazyny, tak jak już wcześniej wspomniałam, energii elektrycznej, instalacje do produkcji ciepła z energii słonecznej, pompy ciepła, na przykład możemy również odzyskiwać ciepło na takie urządzenia, na te pieniążki przeznaczyć, termomodernizacją budynków wykorzystywanych do produkcji rolnej, w tym docieplenie ścian, dachów, stropów, wymianę okien, drzwi oraz bram w budynkach gospodarczych. Uważam, że to jest bardzo ważne i to jest taka ważna informacja dla rolników. Warto również podkreślić, że w przypadku instalacji fotowoltaicznej magazyn energii jest elementem obowiązkowym. Dla tego obszaru przewidziano także uproszczony system rozliczania inwestycji, oparty na kosztach jednostkowych, bez konieczności przedstawiania ofert wykonawców na etapie składania wniosków, czyli to już jest takie duże uproszczenie. Dofinansowanie dla instalacji PCV i magazynów energii będzie wyliczane według

0: dokumentacją, zwłaszcza jeśli inwestycja wymaga zgłoszenia budowy lub uzyskania pozwolenia na tą budowę. To w zależności, co tak naprawdę rolnik chciałby zrobić w swoim gospodarstwie. Warto również pamiętać o obowiązku odbycia szkolenia, to co wcześniej podkreślałam, z zakresu efektywności energetycznej gospodarstwa. Dużym ułatwieniem w tegorocznym naborze będzie na pewno uproszczone zasady rozliczania instalacji fotowoltaicznej i magazynów energii, które ograniczą liczbę wymaganych dokumentów i przyspieszą proces ubiegania się o wsparcie.
1: Pani dyrektor, jakie błędy rolnicy najczęściej popełniają, to możemy od razu uczulić, żeby tego nie robić?
0: Przede wszystkim rolnicy muszą zwrócić uwagę na to, co będą chcieli zrobić tak naprawdę w gospodarstwie. Przygotować sobie konkretny biznesplan i pod to przygotować dokumenty. Bo z tego później wynikają nieporozumienia, bo rolnicy chcieliby w głowie, że tak powiem, mają coś innego, co by chcieli zrobić, a później składają na coś innego i mówią, że ale to jednak miało być to i to. I teraz, na co moim zdaniem zwrócić taką szczególną uwagę przed złożeniem takiego wniosku? Czy zgodność inwestycji i zgodność założeń rolnika jest zgodna z zasadami tego programu? To się tyczy tak naprawdę wszystkich wniosków. Nie tych konkretnie, tylko tak naprawdę wszystkich wniosków, które są rozpatrywane w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Również właściwe uzasadnienie planowanych zakupów, bo to jest bardzo ważne. Prawidłowe oszacowanie kosztów. Przede wszystkim kompletność dokumentów.
1: Zastępca dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Izabela Sawicka była gościem Radia 7. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 29 dzień września. W 1939 roku, po 2 tygodniach oblężenia, ostrzeliwania i bombardowania z powietrza przez wojska niemieckie, skapitulowała twierdza Modlin, dziś na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego. Decyzja o poddaniu tego ważnego punktu obrony pod Warszawą, położonego u zbiegu Narwi i Wisły, zapadła po poddaniu się dzień wcześniej stolicy, gdy dalsza obrona obiektu okazała się bezcelowa. Dowódca obrony twierdzy, generał Wiktor Tomé, mówił, że jedynym źródłem zaopatrzenia żołnierzy w broń były palmiry w gminie Czosnów. Potem jednak i ten kanał przerzutu przestał istnieć.
3: Palmiry położone 20 km pod Modlina, nas musieli zaopatrzyć w broń artyleryjską, broń piechoty, karabiny maszynowej, granaty ręczne.
2: W 1939 roku Niemcy spalili synagogi w Sierpcu i Brodnicy. W 1949 roku urodzony w Gralewie w gminie Raciąż w powiecie płońskim Zygfryd Kuliński, pseudonim Albin, żołnierz ruchu oporu Armii Krajowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, został skazany na śmierć przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie. Wyrok wykonano pół roku później. W 1967 roku odbyła się premiera filmu psychologiczno-obyczajowego Jowita. Wystąpił w nim w roli Michała Podgórskiego, urodzony w Ciechanowie Ignacy Gogolewski.
4: Co ty, Marku, zostajesz jeszcze?
2: W 1973 roku dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego wydał rozkaz o sformowaniu 34. Batalionu Radiotechnicznego w Modlinie. W 1987 roku park dworski z połowy XIX wieku w Dzięgielewie w gminie Gozdowo w powiecie sierpeckim został wpisany do rejestru zabytków. Urodzili się w 1911 roku w Żurominie Stanisław Byber, pseudonim Wrzos. W czasie wojny należał do Stronnictwa Ludowego Roch i Batalionów Chłopskich. Zorganizował i nadzorował punkt na słuchu radiowego Radek w gospodarstwie Romana Błażejczyka we wsi Bieńki. W 1943 roku objął funkcję komendanta batalionów chłopskich. Od początku okupacji zajmował się także tajnym nauczaniem, kierując tajną organizacją nauczycielską w powiecie sierpeckim. W 1923 roku w Jabłonowie Pomorskim w powiecie brodnickim Włodzimierz Skoczylas, aktor filmowy, teatralny i dubbingowy, użyczył głosu Muchomorkowi, jednej z dwóch głównych postaci popularnego w Polsce animowanego serialu dla dzieci Bajki z mchu i paproci. Zmarł w dniu swoich 70. urodzin.
5: Kiedy patrzę na wodę, od razu mam ochotę na rybę.
2: W 1961 roku w Ciechanowie Krzysztof Zaremba, pastor, przełożony społeczności chrześcijańskiej Północ w Warszawie oraz prezbiter regionalny Okręgu Centralnego Wspólnoty Kościołów Chrystusowych.
6: Gwarantem stabilizacji i zabezpieczenia jest właściwe ustawienie życiowych priorytetów.
2: Zmarli w 1861 roku Tekla Bondarzewska-Baranowska, urodzona w Mławie pianistka, kompozytorka salonowych utworów na fortepian. Światową sławę uzyskała utworem

1929 roku Władysław Pinkus, urodzony w Płońsku Społeczny, był twórcą i wieloletnim kierownikiem Miejskiego Pogotowia Ratunkowego w Łodzi. W 2004 roku Piotr Sękowski, lekkoatleta długodystansowiec, specjalizujący się w biegach ultramaratońskich, zawodnik WMKS Płońsk, wicemistrz Europy w biegu na 100 km, zwycięzca prestiżowego supermaratonu Kalizja i zarazem mistrz Polski w biegu na 100 km, trzykrotny zwycięzca maratonu Metropolii. W 2013 roku Włodzimierz Bernhardt, podpułkownik Wojska Polskiego, walczył w bitwie pod Mławą oraz w obronie Warszawy.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Pamiętaj, 30 września Dzień Chłopaka. Milka Alpejskie Mleczko, 330 gramów, wybrane rodzaje, 12,99. Kawa Chibo Edusho Family, 450 gramów, 21,99. Oferta ważna do 30 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Pałac Myślęta. Wyjątkowa przestrzeń, która łączy smak, naturę i spokój. Restauracja i kawiarnia czynne codziennie, również w święta. W każdy weekend od 15 do 18 muzyka na żywo. Zarezerwuj stolik już dziś. 606 746 198.
5: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
3: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
4: Explosion Borkowo zaprasza 3 października na

0: Jest godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw, powiemy jak. Potem decyzja sądu w sprawie nastolatka, który planował atak w szkole. I nowa filmowa lalka już jutro w kinach. Marcin Krzemiński. Wysokie ceny paliw wykorzystują już oszuści. Chodzi o internetowe oferty rabatów w zamian za dane karty płatniczej. W ostatnich kilku dniach działający m.in. na rzecz bezpieczeństwa Państwowy Instytut NASK odebrał w tej sprawie setki zgłoszeń. Bartosz Kądziołka.
3: Przestępcy grasują m.in. w serwisach społecznościowych, mówi Karol Bojke z NASK.
4: Podszywając się pod różnych dystrybutorów paliw, głównie grupę Orlen, namawiają do tego, żeby podać dane swojej karty płatniczej pod pretekstem zwrotu za paliwo bądź dodatkowego rabatu na stacji.
3: Stracić można tyle, ile wynosi limit naszych płatności kartą. Jak tego uniknąć?
4: Nawet jeżeli klikniemy w reklamę, nie zwróciliśmy uwagi, dokąd ta reklama bezpośrednio kieruje, to w momencie, kiedy już znaleźliśmy się na stronie, spójrzmy na górę ekranu, rzućmy okiem na ten pasek adresu.
3: I jeśli budzi nasze wątpliwości, skontaktujmy się z daną firmą paliwową. Jednocześnie NASK prosi, żeby zgłaszać do nich podejrzane sytuacje.
2: Awaria urządzeń sterowania ruchem w podwarszawskiej Zielonce jest przyczyną opóźnień pociągów. Ponad 20 składów zostało odwołanych. Kabel od urządzeń uszkodziła firma wykonująca remont, co spowodowało utrudnienia na szlaku Warszawa-Wileńska-Zielonka. Jest decyzja w sprawie 13-latka, który planował atak w szkole w gminie Książki w województwie kujawsko-pomorskim. Sąd w Wąbrzeźnie zastosował właśnie wobec niego środek tymczasowy w postaci umieszczenia go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Wnioskowała o to policja, która wczoraj udaremniła zamach. Podczas przesłuchania w obecności rodzica nastolatek przyznał się, mówił, że chciał zrobić krzywdę przypadkowo napotkanym osobom. Młodzież ewakuowana rano z budynku ośrodka opiekuńczo-wychowawczego przy ulicy Mazurskiej w Elblągu nie wróci na noc do placówki. Około 40 młodych ludzi przenocuje w innej miejskiej placówce. Rano w jednym z pokoi, w którym mieszka 15-latek, doszło do pożaru, m.in. pochodnych amfetaminy. Prawdopodobnie obok stał tam dezodorant, który z powodu nagrzanej lampki zapalił się, mówią policjanci, dodając, że lokator pokoju nie był jak na razie zbyt rozmowny. W związku z zanieczyszczeniem brzegu na plażach w Ustce Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o niezbliżanie się do zanieczyszczonego obszaru. Wczoraj na blisko 50-kilometrowym odcinku plaż wykryto substancję ropopochodną. Alert RCB wysłano dziś do odbiorców w powiecie słupskim. Wczoraj odbyła się uroczysta premiera i już jutro w kinach będzie można zobaczyć drugą ekranizację lalki Bolesława Prusa. Pierwszą od niedawna można oglądać na Netflixie. To dobrze, że lalka wywołuje takie emocje, mówi grający Wokulskiego Marcin Dorociński.
5: Super, że mogły powstać dwie inspiracje lalką i że możemy o tym podyskutować. I jeśli film nasz i serial zainspirują młodych ludzi do czytania tej książki, no to jest wielki sukces.
2: Z najnowszych badań wynika, że lalkę ponownie chce przeczytać 46% ankietowanych.

0: Reklama.
1: Uwaga! Super oferty w Vision Optik. Skorzystaj z darmowego, profesjonalnego badania wzroku. Wybierz spośród setek opraw i odkryj wyjątkowe promocje. Odwiedź nas w Rypinie przy ulicy Mławskiej 20D lub w Sierpcu przy Wiosnę Ludów 4. Vision Optik. Zobacz więcej, zapłać mniej.
2: Potrzebujesz folii na kiszonkę? Przedsiębiorstwo handlowe AGA oferuje dowóz bezpośrednio pod pryzmę również w weekendy. Folie dostępne w szerokościach od 6 do 16 metrów co metr. Warunki dostawy ustalamy indywidualnie. Zadzwoń 512 912 814. 512 912 814.
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama.

0: Zbliża się godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Strażacy uczyli, jak reagować na zagrożenia. Trening w powiecie działdowskim. Jak odnaleźć swoich przodków. Spotkanie z genealogią w Działdowie. Żuromin. Warsztaty o mediach dla dzieci i młodzieży. Wiadomości lokalne Radia 7. Jarosław Wydra. Jak zachować się w sytuacji zagrożenia, udzielić pierwszej pomocy i prawidłowo korzystać z czujek. Mieszkańcy powiatu działdowskiego mogli zdobyć praktyczną wiedzę podczas specjalnego treningu reagowania. Strażacy państwowej i ochotniczych straży pożarnych spotkali się z mieszkańcami w 6 punktach na terenie powiatu. Jednym z nich była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie. Podczas spotkań omawiano zasady alarmowania i ostrzegania ludności oraz podstawowe zagadnienia związane z ochroną ludności i obroną cywilną. Strażacy tłumaczyli też, jak działają czujki i gdzie należy je montować. Była również część praktyczna. Mieszkańcy mogli przećwiczyć udzielanie pierwszej pomocy na fantomie oraz bezpośrednio porozmawiać ze strażakami o przygotowaniu na sytuacje kryzysowe. Akcja była częścią warmińsko-mazurskiej edycji treningu reagowania, którego celem jest zwiększenie wiedzy mieszkańców i przygotowanie ich do właściwego działania w sytuacjach zagrożenia. Jak rozpocząć poszukiwania swoich przodków i gdzie szukać informacji o rodzinie? Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie organizuje spotkanie poświęcone genealogii. Poprowadzi je Izabela Koba-Mierzejewska, dziennikarka, autorka i z zamiłowania genealog. Pokaże, jak korzystać z internetowych baz archiwalnych, czytać dawne akty metrykalne oraz krok po kroku budować własne drzewo genealogiczne. Spotkanie skierowane jest również do osób, które nigdy wcześniej nie zajmowały się genealogią i dopiero chcą rozpocząć poszukiwania rodzinnych historii. Wydarzenie odbędzie się jutro o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Wolności 64A w Działdowie. A Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie przygotowała cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbędą się w ramach programu Kompas Młodego Obywatela pod hasłem Media pod lupą. Uczestnicy będą uczyć się m.in. jak rozpoznawać fake newsy i dezinformacje, jak opowiadać historie w mediach oraz jak radzić sobie z hejtem. Zaplanowano też warsztaty Cyfrowy kącik dla dzieci oraz wykład o mediach społecznościowych. Cykl rozpocznie interaktywna gra dla uczniów klas 7 i 8. Warsztaty odbędą się 5 i 6 października, a premiera gry tydzień później, 12 października. Kolejne spotkania zaplanowano w drugiej połowie października oraz na początku listopada. Poszczególne zajęcia przeznaczone są dla różnych grup wiekowych, od dzieci w wieku 7 lat po młodzież do 20 roku życia. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy prowadzi Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie. Projekt jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Kompas Młodego Obywatela. 6 kilometrów, terenowe przeszkody i przede wszystkim pomoc dla Nikosia z Iłowa Osady. Nad Zalewem Ruda odbyła się druga edycja charytatywnego Survival Race. Wydarzenie zakończyło się charytatywnym sukcesem. Zebrano prawie 16 tysięcy złotych. Uczestnicy zmierzyli się z trasą poprowadzoną wokół zalewu. Po drodze czekały na nich przygotowane w terenie przeszkody i zadania. Jak podkreśla organizatorka wydarzenia Julia Szostek, druga edycja imprezy była bardzo udana.
3: Ludzi pobiegło, podejrzewam, że ponad 100 osób, aczkolwiek w całym tym ferworze nie jestem w stanie teraz policzyć, ale było multum ludzi. Tu było naprawdę szok, że przez te 5 godzin tu się przewinęło taki ogrom. Cudowna atmosfera, uśmiechy, serdeczność, życzliwość innych ludzi. Widać dobre serce po prostu na dłoni. Rywalizacja sportowa była naprawdę na wysokim poziomie. Ludzie wrócili ze zdartymi kolanami, cali przemoczeni, pogubili buty, buty się porozwalały.
2: Dla wielu uczestników liczył się nie tylko wynik. Na trasie można było sprawdzić swoją kondycję, zmierzyć się z własnymi słabościami i przede wszystkim dobrze się bawić. Potwierdzają to sami zawodnicy.
4: Było trochę takich upadków, że już nie miałam po prostu siły, ale było super, tak szczerze. Powtórzyłabym to jeszcze raz, tym bardziej, że strasznie dopingował mi mój chłopak w trakcie. Strasznie mnie wspierał, jak już nie dawałam sobie rady.
5: Było kilka ciężkich przeszkód, no ale daliśmy radę.
6: Biegliśmy w największej grupie, 26 osób, przyjaciele i rodzina. Fajna inicjatywa. No i jakby za rok coś takiego było, to na pewno też weźmiemy udział.
2: Wydarzenie miało charakter charytatywny. Podczas imprezy zbierano pieniądze dla Nikosia z Iłowa Osady. Towarzyszyły jej również licytacje, atrakcje dla dzieci, pokaz motocykli, stoiska kół gospodyń wiejskich i muzyka.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
6: Radio 7.

0: Reklama. Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513. Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Pułtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
2: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama. Radio 7.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rząd przyjął projekt budżetu, a w nim podwyższenie progów podatkowych. Masowe protesty nastolatków we Francji. Sąd w Radomiu aresztował mężczyznę, który dewastował przydrożne kapliczki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rząd przyjął projekt budżetu, teraz zajmie się nim Sejm. W planie jest zmiana progów podatkowych, pierwszy podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych rocznie. Wprowadzony zostanie też pośredni próg między 130 a 150 tysięcy, to będzie 24% podatku. Dopiero od zarobków powyżej 150 tysięcy złotych podatek wyniesie 32%. Dla części średnio zarabiających Polaków to ma być zauważalna oszczędność, mówi ekonomista Marek Zuber.
3: W skali całej gospodarki szacujemy, że to może oznaczać około 10 miliardów złotych. I to jest chyba właśnie taki element, który z jednej strony odzwierciedla obecną sytuację budżetu bardzo trudną, nie ma co ukrywać, a z drugiej strony no jest jednak w jakiejś mierze przynajmniej realizacją obietnic dotyczących kwestii obniżenia obciążeń podatkowych.
2: Ustawa nie zmienia kwoty wolnej od podatku, która pozostanie na poziomie 30 tysięcy złotych. Na ulicach francuskich miast doszło dziś do starć nastolatków z policją. Uczniowie protestują przeciwko niedofinansowaniu szkół, w których brakuje nie tylko nauczycieli, ale też i wyposażenia. Kacper Sikorski.
4: Do jednej z takich konfrontacji doszło w mieście Nantes na zachodzie kraju. Młodzi ludzie niszczą przystanki autobusowe, billboardy reklamowe, a w stronę policji rzucają m.in. kostką brukową. Uczniowie ułożyli również stertę koszy na śmieci, by zablokować wejście do jednego z liceów. Uczniowie są niezadowoleni m.in. z planów lekcji, niedoboru nauczycieli, a także warunków w salach lekcyjnych, w których podczas ostatnich fal upałów było bardzo gorąco.
2: A w Grudziądzu protest przeciwko kolei dużych prędkości. Niektórzy mieszkańcy Grudziądza i okolicznych gmin obawiają się, że inwestycja zabierze im ziemię i domy. Dziś w tej sprawie przedstawiciele CPK, czyli Portu Polska, spotkali się z samorządowcami i rolnikami, którzy przyjechali na nie traktorami.
5: Zostawcie nam tę ziemię, niech ta ziemia rodzi, niech ta ziemia na rzecz rolnictwa, rolnik jak orze, to się modli.
6: Niewątpliwie jest to skok cywilizacyjny dla Grudziądza. Skrócenie dojazdu do Torunia, Trójmiasta, Warszawy, nowego portu lotniczego, ale to też jest impuls do rozwoju gospodarczego.
7: Chciałbym uspokoić tutaj wszystkich. Jest to proces, który musi zostać zrealizowany, ale chciałbym zaznaczyć, że mamy w tym doświadczenie. Oferujemy bardzo korzystne warunki związane z zakupem gruntów.
2: Mówili Marek Duszyński, przewodniczący Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona, a z drugiej strony prezydent Grudziądza Maciej Glamowski i Michał Jasiak z Portu Polska. Niszczył przydrożne kapliczki, grozi mu 8 lat więzienia. 34-letni mężczyzna odpowie za zniszczenie 10 kapliczek z wizerunkiem Matki Boskiej, a połowa z nich wpisana była do rejestru zabytków. Według policji obrzucił je kurzymi jajami wypełnionymi atramentem. Grozi mu więzienie, sąd skierował go do aresztu, trafi też na badania psychiatryczne. Polak znowu został wyróżniony przez NASA. Paweł Piechnik po raz drugi zdobył tytuł Zdjęcia Dnia NASA za fotografię kosmosu. Tym razem nagrodzono zdjęciem Gławicy Krewetka. Oddalona jest o około 2400 lat świetlnych od Ziemi. Centralna gwiazda tej mgławicy pędzi 125 km na sekundę i zostawia za sobą jasny ślad. Dlatego przypomina z wyglądu krewetkę.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz przegrał z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokiną 4-6, 6-7 w finale tenisowego turnieju rangi ATP 250 w Chengdu. A w tiebreaku drugiej partii nie wykorzystał 4 setboli. Hubi po raz 13 wystąpił w finale imprezy rangi ATP, poprzednio w maju zeszłego roku w Genewie. Ostatni 8 tytuł wywalczył 2,5 roku temu w portugalskim Estoril. Po tym turnieju będzie zajmować się 39. miejsce w światowym rankingu tenisistów. To, co nie udało się Hubertowi Hurkaczowi w singlu, udało się Janowi Zielińskiemu w deblu. Polak i Brytyjczyk Luke Johnson wywalczyli w Chengdu pierwszy wspólny tytuł w grze podwójnej. W finale pokonali Amerykanina Roberta Galloway'a i Szweda Andrego Ransona 7-6, 7-5. Polak świętował w sumie 6. triumf w karierze, a pierwszy od 2024 roku. Bez sukcesu zakończył się 2. mecz piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Biało-czerwoni przegrali w Sztokholmie ze Szwecją 1-3 i po 2 kolejkach mają na koncie tylko 1 punkt. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
9: Polacy w pierwszej połowie pokazali, że potrafią grać ładnie i atakować. Niestety w całym meczu pokazali przede wszystkim, że nie potrafią bronić. Do przerwy było 1-1, po końcu końcowym gwizdku 1-3. Jan Bednarek ma świadomość, że defensywa się nie popisała.
10: No ciężko cokolwiek powiedzieć i jakby zrozumieć, co się dzieje. Wydaje mi się, że teraz musimy właśnie skupić się na tych prostych, małych rzeczach, które tak naprawdę widać na tym najwyższym poziomie są decydujące.
9: Selekcjoner Jan Urban też mówił wprost, co myśli o postawie naszej drużyny w obronie.
11: Szwedzi strzelali zbyt łatwo. Trzecią bramkę strzela ich najgroźniejszy napastnik, będąc sam. Nie przystoi.
9: Już drugi raz w tym roku przegraliśmy w Solnie ze Szwedami. Znów w podobny sposób.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.

0: Kliniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
1: Witam Państwa serdecznie. Adam Ejnik, miłośnik historii z Żuromina. Dzisiaj przedstawiam Państwu felieton pod tytułem Zabójstwo polskiego oficera. Felieton dotyczy trudnych czasów powojennych i mężczyzny o nazwisku Felix Zieliński. W czasie okupacji w jednym z żuromińskich sklepów bławatnych pracował mężczyzna o nazwisku Felix Zieliński. Był zaopatrzeniowcem, pomocnikiem. Z racji pełnionej funkcji wyjeżdżał od czasu do czasu z Żuromina. Wówczas niewielu wiedziało, że człowiek ten wyjeżdża nie tylko po towar do sklepu, że prawdziwe jego nazwisko to Piotr Przybylski i że jest oficerem Wojska Polskiego działającym w ścisłej konspiracji. Jak duża była to konspiracja, uzmysłowiłem sobie, słuchając opowieści Jerzego Przybylskiego, syna polskiego żołnierza. Mówił, był rok 1943, lato. Wówczas matka przyprowadziła pewnego mężczyznę. Nie wiedziałem, że to mój ojciec. Mężczyzna wziął mnie i moją siostrę na spacer. Szliśmy wzdłuż torów. Po drodze przyglądał się nam uważnie, rozmawiał. Doszliśmy do niewielkiej stacji. Tam mężczyzna zniknął, a ja z siostrą zajęliśmy się zabawą. Później zaniepokojony zacząłem szukać tego człowieka, który nas tu przyprowadził. Wszedłem do pomieszczenia, a tam stał on z kilkoma pracownikami kolei nad mapami. Otrzymałem straszliwą reprymentę. Tożsamość oficera ukrywana była nawet przed jego synem. Kiedy do Żuromina w styczniu 1945 roku weszła Armia Czerwona, oficerowi wydawało się, że rola jego skończona, że może się ujawnić. Może jeszcze się przydam podczas tej wojny, miał powiedzieć gospodarzom. Choć ludzie odradzali mu dekonspirację, oficer nie zmienił zdania. Udał się do sztabu, przedstawił się jako oficer Wojska Polskiego. W sztabie wzięto Polaka w obroty. Jak twierdzą świadkowie, najpierw brutalnie go przesłuchiwano przez kilka godzin, później zamknięto w celi. Mężczyzna postanowił uciec, o świcie wydostał się z aresztu na ulicę miasta, kierował się poza miasto do lasu. Niestety, podczas ucieczki natknął się na patrol wojsk radzieckich. Żołnierze podnieśli alarm, rozległy się strzały. Ranny oficer upadł. Wówczas jeden z żołnierzy dobiegł do niego i uderzeniami kolbą w głowę dopełnił zbrodni. Ciało mężczyzny pogrzebano koło miejsca zbrodni, pod miedzą. Po wojnie odnalazła je żona żołnierza. Przyjechała do Żuromina, pytała, szukała. Jak relacjonuje Jerzy Przybylski, spotkała się oko w oko z komisarzem, który przesłuchiwał jej męża. Miał jej powiedzieć, jak będziesz tu przyjeżdżać, sama trafisz do grobu. Przyjechała, kiedy nastały polskie władze. W roku 1947 otrzymała nieformalne pozwolenie na ekshumację zwłok. Mężczyznę odkopano późnym wieczorem. Pochowano go na miejscowym cmentarzu. Jego grób stoi na żuromińskim cmentarzu do dziś dnia. Historia polskiego oficera, który ukrywał się w Żurominie podczas okupacji, jest niezwykle interesująca. Pozostawia jednak wiele niewiadomych. Jakie funkcje pełnił w Żurominie kapitan Wojska Polskiego? Czy miał kontakt z lokalną siatką AK, Anastazem Kołodziejskim, Gromkiem, Stanisławem Maryniakiem, Wichurą? Te pytania na razie są bez odpowiedzi.
0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Reklama. Super ceny w spiżarni Smakosza. Pamiętaj, 30 września Dzień Chłopaka. Milka alpejskie mleczko, 330 gramów, wybrane rodzaje, 12,99. Kawa Chibo Edusho Family, 450 gramów, 21,99. Oferta ważna do 30 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
4: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
2: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowa wiata i droga na ciechanowskich działkach. Inwestycja pomoże gromadzić deszczówkę. Rokowania w Mławie. Trwa nabór zespołów. 17-letnia Katarzyna Rajkowska z brązem. Zawodniczka olimpijczyka na podium wśród seniorek. Wiadomości lokalne Radia 7. Jarosław Wydra. Nowa wiata na odpady i droga dojazdowa powstały na terenie rodzinnego ogrodu działkowego Grędzice w Ciechanowie. Inwestycja ma ułatwić odbiór śmieci, ale również pomóc w zagospodarowaniu wody opadowej. Wiata osłania kontenery i zabezpiecza odpady przed roznoszeniem przez wiatr i zwierzęta. Jednocześnie umożliwia zbieranie deszczówki, która będzie później wykorzystywana do podlewania roślin. Powstała też droga dojazdowa dla pojazdów odbierających odpady. Działkowcy posadzili przy niej nową roślinność. Rod Grędzice otrzymał na inwestycje 30 tysięcy złotych z budżetu Ciechanowa oraz 20 tysięcy złotych z programu Mazowsze dla działkowców. W tym roku miejskie wsparcie otrzymały również ogrody Kolejarz i Krubin. W obu realizowane są inwestycje związane z doprowadzeniem wody. Mława szuka rokowych talentów. Trwa nabór zespołów do 22. Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Rokowania. Do przeglądu mogą zgłaszać się grupy wykonujące własne kompozycje. Spośród nadesłanych propozycji jury wybierze 8 zespołów, które wystąpią w kinie Kosmos. Konkurs może być początkiem muzycznej kariery, mówi Jarosław Stokowski z Miejskiego Domu Kultury w Mławie.
3: Mimo upływu lat rokowania nadal przyciągają

0: tych, którzy chcą pokazać swoją muzykę. W sali Kina Kosmos pojawią się zespoły z całej Polski. Zespoły, które piszą własne piosenki, grają po garażach, klubach, salach prób, czasem przed kilkunastoma osobami, a czasem marzą o tym, żeby któregoś dnia stanąć na dużej scenie i zobaczyć pod nią tłum. Bo właśnie od takich miejsc często zaczyna się cała muzyczna historia.
1: Na uczestników czekają nagrody, ale także możliwość poznania muzyków jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich formacji rockowych. Gwiazdą tegorocznych rockowań będzie Kobra Nocka. Spotkanie z legendą polskiego rocka będzie dodatkową nagrodą dla uczestników, uważa Jarosław Stokowski.
0: Spotkanie Kobra Nocki z młodymi zespołami podczas rockowań ma w sobie coś symbolicznego. Na jednej scenie spotkają się muzycy, którzy dopiero szukają swojego miejsca i zespół, który swoje miejsce w historii polskiego rocka zdążył już sobie wywalczyć.
1: Przegląd rozpocznie się 17 października o godzinie 11. Wyniki zostaną ogłoszone o 19, a później wystąpi Kobra Nocka. Na koncert obowiązują bezpłatne wejściówki, które od 9 października będzie można odbierać w kasie Kina Kosmos. Zgłoszenia do przeglądu przyjmowane są do 5 października. Formularz i regulamin znajdują się na stronie Miejskiego Domu Kultury w Mławie. Książki poświęcone historii niemieckiego obozu Kahl-Soldau trafią do bibliotek w powiecie działdowskim. Każda z placówek uczestniczących w spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość otrzymała komplet 4 publikacji. Książki trafią do bibliotek miejskich, gminnych, szkolnych oraz biblioteki powiatowej. Mają być dostępne dla uczniów, mieszkańców i wszystkich zainteresowanych historią Działdowa i regionu. Publikacje dotyczą działalności Kahl-Soldau oraz losów więźniów niemieckiego obozu. Ich autorami są Andrzej Rutecki, dr Anna Jagodzińska. Spotkanie odbyło się w Centrum Aktywności Organizacji Pozarządowych w Działdowie. Jego organizatorem było Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość, które zajmuje się popularyzowaniem wiedzy o tragicznej historii Kahl-Soldau. Sport. Zaledwie 17-letnia Katarzyna Rajkowska z Olimpijczyka Jeżewo zdobyła brązowy medal pierwszego Grand Prix Polski seniorów w tenisie stołowym. Młoda zawodniczka stanęła na podium w rywalizacji z najlepszymi seniorkami w kraju. Turniej rozegrano w Zielonej Górze. Katarzyna Rajkowska dotarła aż do półfinału i zakończyła zawody na trzecim miejscu. Brązowy medal zdobyła również Anna Węgrzyn z AZS Wrocław. Sukces jest tym większy, że zawodniczka olimpijczyka ma dopiero 17 lat i wciąż rywalizuje także w kategorii junior. W lutym tego roku zajęła drugie miejsce w Grand Prix Polski Juniorek w Rzeszowie. Rywalizację seniorek wygrała Paulina Krzysiek z AZS UJD Częstochowa, która w finale pokonała Natalię Bogdanowicz z Warmii Lidzbark Warmiński 4-1. Wśród mężczyzn zwyciężył Artur Grela z BKS Stal Bielsko-Biała.
2: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Radio 7. W regionie

0: Reklama.
1: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
2: Czas ucieka. Nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną.

0: Orszak, Mława ulica Sienkiewicza 4.
1: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
3: Reklama.
4: Radio 7.

0: Reklama. Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
1: Iga Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
0: Reklama.
4: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Mamy pełne magazyny gazu, nie powinien zdrożeć, choć gwarancji brak. Alarmy w Lubelskiem, są wobec nich zastrzeżenia, szykowane są instrukcje. Tragedia w słowackiej podstawówce, uczeń zaatakował nożem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek pytamy o ceny gazu. Ryzyko podwyżek cen raczej nam nie grozi, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Magazyny gazu w Polsce są zapełnione w 99%. Udało się też obniżyć stawkę dzięki połączeniu z tak zwanym gazociągiem jamalskim. Minister, dopytywany, czy może zagwarantować, że tej zimy ceny energii i gazu nie wzrosną, powiedział, że jest jeszcze za wcześnie na takie deklaracje.
3: To, jak będzie wyglądała kontraktacja na rok przyszły, jeszcze trwa, więc dzisiaj takiej deklaracji nikt nie złoży. Natomiast spółki energetyczne w Polsce robią wszystko, żeby te ryzyka związane z podwyżkami zmitygować. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dostaw, w Polsce są one niezagrożone.
2: Rząd wedle deklaracji ministra pracuje nad ułatwieniem importu pelletu do Polski, a to miałoby obniżyć jego cenę. Jest jeszcze sporo do zrobienia w kwestii ostrzegania ludności przed zagrożeniem atakiem z powietrza. Tak mówią mieszkańcy Lublina. Wczoraj, gdy był alert RCB, niektórzy go nie dostali. Niektórzy nie wiedzieli, co mają robić, a dodatkowo, gdy wyły syreny, to na części osiedli nie było ich słychać. Ludzie, którzy byli w galeriach handlowych, nic nie wiedzieli.
4: Mówią wszędzie, tak, że syreny wyły w Lublinie. Ja nie miałam jeszcze okazji ich usłyszeć.
2: Wojewoda Krzysztof Komorski informuje, że zaczynają się szkolenia.
5: I jesteśmy świadomi, że to nie jest proces, który się w pewnym momencie skończy i będzie można powiedzieć, że tak, już zrobiliśmy już wszystko. To jest bardzo żmudna i ciężka praca, która polega na powtarzalności.
2: Planowane są szkolenia dla szkół i szpitali. Nadal możliwe są utrudnienia na podwarszawskiej kolei. Odwołano 20 pociągów z powodu awarii urządzenia sterowania ruchem w Zielonce. Firma wykonująca remont uszkodziła kabel od urządzeń, stąd problemy na szlaku Warszawa-Wileńska-Zielonka. Jedna osoba nie żyje, dwie kolejne trafiły do szpitala. To tragiczny bilans ataku nożownika w jednej ze słowackich podstawówek. Napastnik był uczniem szkoły, śmiertelna ofiara nauczycielką. Jakub Medek.
6: Do zdarzenia doszło tuż po rozpoczęciu zajęć w szkole podstawowej w Staszkowie na północy Słowacji, niedaleko polskich granic. 61-letnia nauczycielka zginęła na miejscu. Do szpitala w stanie krytycznym trafiła kolejna nauczycielka i jedna z uczennic szkoły. Sprawca, uczeń ósmej przedostatniej klasy, został obezwładniony i zatrzymany przez policję. Służbom za szybką reakcję podziękował już prezydent Słowacji Peter Pellegrini. Złożył też kondolencje rodzinie ofiary. Słowackie media zwracają uwagę na to, że do ataku doszło w czasie trwania procesu w sprawie podobnego zdarzenia z ubiegłego roku. Wówczas to uczeń szkoły średniej ze Spiskiej Wsi, dla którego prokuratura chce obecnie dożywocia, zadźgał w trakcie przerwy jedną z koleżanek oraz wicedyrektorkę placówki.
2: Pierwszy pacjent w Polsce otrzymał serce od dawcy ze Słowacji. Właśnie to 44-letni mężczyzna. Operację przeprowadzono w Zabrzu. Rozwija się międzynarodowa współpraca polskich transplantologów. W ciągu ostatnich 3 lat polskie zespoły pozyskały za granicą już 170 narządów. W takich sytuacjach... Po zabiegu ze słowackim sercem dochodzi już do siebie.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Dziś kolejne mecze w piłkarskiej Lidze Narodów, w tym jeden hit. Mistrzowie Świata i Europy, Hiszpanie, zagrają o 20:45 w Sewilli z Chorwacją. O tej samej porze w Pradze mecz. Nożnej, który selekcjonerów lubi zmieniać. Kibice mają jej coraz mniej. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
8: W marcu pod wodzą Jana Urbana wygraliśmy z Albanią w półfinale baraży, a potem drogę na mundial zatrzasnęła nam Szwecja. W takim samym stylu jak wczoraj, obnażające braki w obronie. Pomiędzy tymi meczami była porażka w sparingu z Ukrainą, cudem uratowany remis z Nigerią i bezbarwne 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. Postęp? Brak. Czy selekcjoner ma coś sobie do zarzucenia?
9: Nie myślę o żadnej rezygnacji, że nie mogę.
8: Coraz częściej jednak słyszymy, że się nie da.
9: Staramy się wyciągnąć z tego, co mamy do dyspozycji, jak najwięcej.
8: Pytanie, czy kibice takie tłumaczenia przyjmują. Wczoraj po meczu w Szwecji byli zawiedzeni.
10: Niedosyt jest, ale no, grali jak grali.
11: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik.
8: Wczoraj ponoć rywal był mocny. To zobaczymy, jak będzie w piątek, gdy zagramy z Rumunią.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. I jeszcze

0: Formuła 1 Fernando Alonso przedłużył umowę z teamem Aston Martin na kolejny sezon. Brytyjski zespół poinformował o tym tuż przed kolejnym wyścigiem Formuły 1, czyli Grand Prix Bahrajnu. To odbędzie się w niedzielę, wyjątkowo nie na torze Sakhir w Bahrajnie, lecz na torze Sepang w Malezji. Ta zmiana jest związana z trwającym konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie. 45-letni Hiszpan to dwukrotny mistrz świata Formuły 1 w latach 2005-2006.
1: Deszczu w prognozach nie widać. Dominować będzie małe i umiarkowane zachmurzenie. A temperatura od 17 stopni na północnym wschodzie, tu najchłodniej, do 24 na zachodzie Polski, tu najcieplej. Wiatr przeważnie słaby, a taka ładna i stabilna aura ma się jeszcze utrzymać kilka dni. Prawdopodobnie.
2: Radio 7.
3: Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów non-stop. Bez gadania.

0: Explosion Borkowo zaprasza 3 października na wielki powrót do klubu. Wracamy na nasze sale. Tej nocy wystąpi dla Was Ryder ze swoimi najlepszymi hitami. Ponadto na sali klubowej pierwsza impreza nowego rezydenta Puff D. Więcej informacji na naszych social mediach Explosion Borkowo.
1: Reklama.
2: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19:00.

zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów bez gadania. Right now.

zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów bez gadania. Right now.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nie każdy usłyszał syreny, nie każdy dostał alert. Lublinianie o systemie ostrzegania. 13-latek, który planował atak, trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Ptaki ubrudziły obraz z marszałkiem Piłsudskim, ale oszczędziły samego marszałka. Za chwilę ciekawy przypadek odnalezionego dzieła. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest jeszcze sporo do zrobienia w kwestii ostrzegania ludności przed zagrożeniem atakiem z powietrza, mówią mieszkańcy Lublina. Wczoraj, gdy był alert RCB, niektórzy go nie dostali, niektórzy nie wiedzieli, co mają robić, a dodatkowo, gdy wyły syreny, to na części osiedli nie było ich słychać. Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Pełnoskalowa wojna w Ukrainie wybuchła ponad 4,5 roku temu, a my nadal mamy mnóstwo problemów. Na przykład ludzie, którzy byli w galeriach handlowych, nic nie wiedzieli.
4: Mówią wszędzie, tak, że syreny były w Lublinie. Ja nie miałam jeszcze okazji ich usłyszeć.
3: Wojewoda Krzysztof Komorski mówi, że zaczynają się szkolenia. Dopiero teraz, gdy mamy coraz częstsze syreny i alarmy.
5: Planujemy szkolenia oddzielnie dla personelu szpitali, dla szkół i jesteśmy świadomi, że to nie jest proces, który się w pewnym momencie skończy i będzie można powiedzieć, że tak, już zrobiliśmy już wszystko. To jest bardzo żmudna i ciężka praca, która polega na powtarzalności. Jak największa ilość osób musi te najprostsze zasady przyswoić.
3: Urzędnicy wojewody zapowiadają także szkolenia, jak się zachować w czasie alarmu i zagrożenia z powietrza, na przykład w galerii handlowej albo w przychodni w trakcie wizyty u lekarza.
2: Zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci swojego dziecka usłyszał ojciec 5-letniej Amelii. Do tragedii doszło na rodzinnym spacerze. Mężczyzna wszedł na ogrodzenie, by zerwać dziecku owoce. Ogrodzenie się przewróciło i spadło na dziewczynkę. Dziecko zmarło w szpitalu. Okazało się, że mężczyzna był nietrzeźwy. Zdaniem prokuratora nie dochował wymaganej ostrożności. 13-latek, który planował atak w szkole, trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Tak zdecydował sąd rejonowy w Wąbrzeźnie po przesłuchaniu chłopca. Nastolatek przyznał się do planowania ataku na przypadkowe osoby w swojej szkole oraz do tego, że w wakacje zabił kilka kotów. Prawdopodobnie policja udaremniła atak w ostatniej chwili. Chłopak miał w plecaku bagnet, a w domu tasak. Teraz skuteczna akcja zachodniopomorskiej policji odzyskała 50 tysięcy złotych ukradzionych seniorce. Mężczyzna przekonał 70-letnią kobietę, że jej oszczędności życia są zagrożone i musi mu je przekazać pod ochronę, mówi Piotr Jaworski z policji.
6: Kobieta wypłaciła swoje oszczędności, spakowała gotówkę zgodnie ze wskazówkami, które otrzymywała przez telefon na bieżąco od mężczyzny i włożyła do kosza na śmieci.
2: Mężczyźnie grozi 8 lat więzienia. Przez francuskie miasta przeszła fala protestów. Na ulicę wyszło ponad 200 tysięcy pracowników sektora publicznego, którzy domagają się wyższych płac. W samym Paryżu maszerowało około 8 tysięcy strażaków, a w wielu liceach uczniowie i nauczyciele zablokowali zajęcia. Demonstracje odbywają się w czasie rosnącego niezadowolenia z drożyzny i kilka miesięcy przed wyborami prezydenckimi. W warszawskim Muzeum Historii Polski pokazano niezwykłe dzieło. To portret Józefa Piłsudskiego, namalowany ponad 100 lat temu przez Józefa Mehoffera. Przez ponad 80 lat obraz uznawano za zaginiony. Znaleziono go na strychu jednego z domów w Warszawie. Był pognieciony, rozdarty i zanieczyszczony przez ptaki. Na szczęście zabrudzenia ominęły twarz marszałka. Po renowacji obraz odzyskał już dawny blask i trafi na wystawę stałą Muzeum Historii Polski. Jutro ciąg dalszy ładnej jesieni, będzie pogodnie, zachmurzenie małe i umiarkowane, a na południowym wschodzie nawet całkiem bezchmurnie. Rano możliwe jeszcze mgły, a w ciągu dnia maksymalna temperatura od 18 stopni na północnym wschodzie, około 20, nawet trochę więcej niż 20 w centrum, a 24 na zachodzie Polski, tu najcieplej. Nad morzem silny wiatr.

wygłaszam. Po prostu jest mi wstyd. Przepraszam.